Polska 106,6.

0: rogiem.
1: 1-800 oświecenie.
0: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: To jest Radio SK.

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: Dziś w Żarach czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 21 kresek.

0: niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. W weekend natomiast przygotujcie się na prawdziwe upały, bo słupki rtęci mogą podskoczyć nawet do 33 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Ja przypomnę, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół bohaterów UPA. Atak dzika w Krakowie na osiedlu Klinę Zacisze. Zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem. Dziecko wypadło z niego, mówi Anna Zbroja Zagórska z małopolskiej policji.
4: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo.
3: A na dziś zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego Krakowa. Mamy kolejnego rekordzistę wśród lekarzy. Prawie 3 miliony złotych dochodu, do tego luksusowe samochody i jacht. To znalazło się w oświadczeniu majątkowym lekarza Michała Burczego.
5: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą.
3: Informowała Anna Badowska. Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała za sprawą afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
6: SK Żary News.
7: Aleksandra Kanoniak, kąpiel, ale nie wszędzie. Zielonogórscy strażnicy miejscy ruszyli z patrolami w okolicach zbiorników wodnych, w których obowiązuje zakaz kąpieli.
8: Te akweny kontrolujemy, staramy się praktycznie codziennie podczas naszej służby, żeby sprawdzić i uczulić, przegonić, jeśli mogę tak powiedzieć.
7: Mówi Agnieszka Pawłow z Zielonogórskiej Straży Miejskiej. Coś dla tych, którzy marzą o zostaniu żużlowcem. 23 czerwca w Zielonej Górze nabór do szkółki Falubas Junior. Początek o godzinie 17.
9: Jankes,
10: Kama
11: i Wiktor.
10: W radiu ESK.
12: No i masz, Kamo, placek. Zostaliśmy sami.
13: A, tylko ty i ja. No i co tu robić?
12: A to się zaraz ustali. To wystarczy zapytać. Na pewno ktoś po drugiej stronie pomoże. Uwaga! Co można robić w piątek w dwie osoby?
13: No to czekamy na pomysły nawet od jednej osoby. Inspiracje 664-402-302 i messengerowe wiadomości głosowe.
12: Może o wodzie i herbacie rozkręcimy poranną imprezkę. Zabierzemy chleb tym z wieczora, którzy tu przychodzą.
13: No to posyp te okruszki i jedziemy.
14: Nie wiem, ile to będzie kosztowała organizacja, ale to jest... No, impreza na pewno nie by kosztowała 100 zł, czy 200, czy 300. To jest impreza konkret.

0: Łagiera i Sobel, oni też parami występują i proponują dobrą, drobną zabawę. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i się pojawia pytanie, co można robić w piątek. W dwie osoby i pomysłów co niemiara.
2: Cześć. W dwie osoby można posprzątać zakład przed sanepidem. Nie
1: wiem, brzmi jak człowiek co najmniej z 20-letnim doświadczeniem.
0: Świetna zabawa, naprawdę.
3: Sanepid idzie!
0: Bardzo nam się podoba ta koncepcja, dlatego poprosimy jakąś inną.
4: Co można robić w piątek w dwie osoby? A udawać, że od poniedziałku zaczynamy dietę. Pozdrawiam.
0: O, i to już jest lepsza koncepcja.
1: A wy też tak macie, że zawsze przed dietą jecie 4 razy więcej. Tak na wszelki wypadek na zapas, bo potem się człowiek nie naje.
0: O nas nie mówią butter slut. To co, trzeci jeszcze?
1: Dawaj.
5: W piątek we dwójkę przede wszystkim można zamówić pizzę i świętować nowy weekend. Pozdrawiam.
0: A to jeszcze trzeba ustalić.
6: Pan Piotr, pizza z ananasem czy bez? Bez.
7: Jankes, Anna i Wiktor.
0: Dajcie znać, co tu robić w piątek w

0: Dobrze, że się pogoda poprawiła, bo inaczej to by się sprawdzało. Ale Alejandro, Alejandro, odchodź od nas.
1: Nie, no błagam cię, jest piątek, nie ma żadnej handry.
0: Jest Jadzia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, co można robić w piątek w dwie osoby? Bo takie pytanie się urodziło dzisiaj od samego rana, bo z Kamą zostaliśmy bez Jankesa, siedzimy tutaj jak te dwa te, nie będę mówił kto.
1: Łosie.
2: Nie wiem, ja wiem.
0: No jakieś fajne zajęcie dwuosobowe. Wiesz, na piątek, no.
2: Może posprzątacie mieszkanie?
1: Widzisz?
2: Albo studio. Poranne pracowanie.
0: Chyba nie usłyszałem.

0: czytałaś?
1: Mi się to podoba.
0: Tam było dopisane, że to mają być fajne rzeczy.
2: Ale to nie są fajne?
1: Słuchaj, ja będę kierownikiem tego projektu, a ty będziesz wykonawcą. Okay. Mi się to podoba.
2: Dobra. Ty będziesz ekipą sprzątającą.
0: Mogę robić za
2: ona
0: szczotę.
2: Będzie szefową.
0: No. Nie ma problemu. Rzućcie mnie na podłogę, wycierajcie mną posadzkę.
1: Dobra, przeglądamy teraz prasę. Tam jest refleksyjna Edyta Herbuś.
0: Co się z nią stało?
1: Ona znowu odpoczywa na wywczasie i wyleguje się w bikini, mocząc ciało w basenie.
0: O kurka, taka to pożyje.
1: I pod zdjęciem napisała i ogłosiła, że jest połączona ze źródłem.
0: A, bo nogi ma w tej wodzie, widzę.
1: Troszeczkę. No.
2: Przed nami piątek i sobota. Wielu z rodaków połączy się ze źródłem.
0: Oj tak. Pozdrawiam rodaków na moim osiedlu. Już widzę oczami wyobraźni, jak na ławeczce
2: na
0: siedzą i łączą się ze źródłem.
1: Ale pamiętajmy, że są miejsca, w których jest nocna prohibicja, więc źródło wysycha o 22.
0: Trzeba wcześniej kupić to jezioro,
2: tak.
0: Bo później nie sprzedają.
1: No i głośnych rozstań w polskim showbiznesie ciąg dalszy.
0: Tak jest, to jest smutna informacja, więc proszę na razie bez żadnych podśmiechujek, bo po 20 latach Tomasz Kot i jego małżonka Agnieszka oficjalnie w mediach puścili komunikat i oświadczenie o rozstaniu, o rozwodzie. Tomasz Kot i żona Agnieszka rozchodzą się.
2: Gdyby Wiktor rozstał się z Olą Kot,
0: no,
2: a ona związałaby się z Tomaszem Kotem,
0: no,
2: to mielibyśmy Olę Kot.
0: Nie.
2: Nie? No dobrze.
1: Coś ty taki zaborczy, zrób to chociaż dla Beki, to fajne.
2: Tylko taki zazdrosny.
0: Nie lepiej wam brzmi Ola Kot-Brzozowska?
1: No super, no a kiedy ten pierścionek w końcu będzie?
0: O

0: Cztery pory, czyli pomysł na dzisiejszą zupę. 24 minuty po godzinie 6. Zostaliśmy z Kamą w radiu opuszczeni przez Jankesa i szukamy pomysłu. Co można robić w dwie osoby w piątek? Halo, dzień dobry.
1: A ja uważam, że w piątek w dwie osoby łatwiej uzyskać minimalną wartość zamówienia na aplikacji, żeby zamówić jedzenie. Pozdrawiam.
2: Znowu brzmi jak człowiek z doświadczeniem, no.
0: Tylko zamawiając pizzę,

0: Szczególnie pod wpływem piątku albo soboty.
1: No.
0: Proszę nie zadzwonić pod 112.
2: Gdzieś posiałem wizytówkę pizzy na Ursynowie.
3: Dzwoni pan do Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
2: No ja wiem, ale to dla mnie to jest ratunek, bo ja muszę
3: no, przykro.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
5: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: W piątek w Żarach czeka nas ciepły poranek z temperaturą około 22 kresek. Słońce schowa się za chmurami, a wiatr powieje delikatnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, a przez weekend spodziewamy się prawdziwych upałów sięgających nawet 33 stopni.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Już prawie 6.30, to jest TSK News. Marcin Porocki zaprasza. Unijni przywódcy przedłużyli czas obowiązywania sankcji nałożonych

0: Na Rosję z 6 do 12 miesięcy. Jednomyślna decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby.
1: Wczoraj kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych.
0: Mówił

0: Rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Jankes, Kama
2: i Wiktor.
3: No i piątek mamy, już z weekendem się witamy i szukamy sposobu na fajne spędzenie czasu, ale w dwie osoby.
4: O, wyobraź sobie, że ktoś nagrał się specjalnie z myślą o tobie.
5: ESK, Andrzej z tej strony. Ja myślę, że w piątek można wspólnie wybierać pierścionek. Pozdrawiam!
3: Coś mi się słuchawki popsuły, bo nic nie słyszałem.
4: Cześć, mamy Olę Kot na linii.
3: Poprosimy jednak o rozsądniejsze pomysły. Co można robić w dwie osoby w piątek? Szukamy sposobów.

0: Co ona tam śpiewa? Łysia, łysia?
1: Chyba do fryzjera musi pójść.
0: No, albo ewentualnie łysią będzie jadła śniadanie. Rita Ora, 6:37 na jaskowych zegarach. To już jest piątek i to jest bardzo dobra informacja.
1: A ostatnio karierę w mediach robią newsy o ekstremalnych zarobkach niektórych przedstawicieli pewnej branży medycznej.
0: No właśnie, dobrze, że dałeś medycznej, bo niestety to nie jest nasza branża.
1: Mamy więc ciekawe zestawienie. Uwaga, to będą zarobki miesięczne sortowane rosnąco.
0: Szef NASA, 30 tysięcy dolarów miesięcznie.
1: Przewodniczący Komisji Europejskiej, 33 tysiące dolarów miesięcznie.
0: Pewien ortopeda z Grójca, 60 tysięcy dolarów miesięcznie.
2: Polska, where the unbelievable happened. Jankes,
3: Kama,
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: Reklama.

0: 22-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
3: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
3: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68, Żary.
3: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
4: I po reklamie.

0: Halo, policja, polismanie, proszę przyjechać do Eski. Happy birthday to you,
1: Paweł. Eska, budzi urodziny.
0: To jest. Policja wpada do Kamy na urodzinową imprezę, którą ona kręci, Paweł, specjalnie dla ciebie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Jak tam kolanka z rana? Bo to wiesz, 35 lat to już mogą skrzypieć.
2: No, nie jest źle, nie jest źle. Mogłoby być chyba gorzej.
0: Twój ulubiony spacer farmera to ten z zakupami ze sklepu w wieku 35 lat.
2: Zgadza się.
3: Podobno jesteś teraz na szkoleniu od czwartku do piątku, więc nie możesz dzisiejszego tego dnia urodzinowego spędzać z rodziną, ale podobno coś tam się kroi.
0: Tak, po powrocie...
3: I nie chodzi o torta.
0: Po powrocie z delegacji, czyli w piątek wieczorem, będzie pewna niespodzianka. Poproszono nas, abyśmy nie zdradzali wszystkich szczegółów, więc nie zdradzamy. Powiemy tylko, że to będzie kierunek północny naszego kraju, podobno jeden z twoich ulubionych.
2: Zgadza się.
3: To wszystko się niedługo wyjaśni. Paweł, a ty podobno masz w ogóle kilkuetapowy prezent ze sobą.
0: Podobno jest jakieś pudełeczko, które zabrałeś w delegację.
3: I że masz go otwierać o różnych godzinach.
2: Tak, mam, zgadza się.
0: Czy już pierwsze zostało otwarte, otworzone, obejrzane?
2: Jeszcze nie. No to, tyle co wstałem.
3: No to otwieraj.
0: Dawaj, zróbmy to razem.
2: No to sekundka, bo muszę się do niego dostać.
3: Co więcej, to jest w ogóle przyurocze, ponieważ my wiemy, co jest w środku, a Paweł nie ma zielonego pojęcia, ale chcielibyśmy, żebyś to zrobił w tym momencie razem z nami, bo to będzie ważna rzecz. Mhm.
2: To dajcie mi chwilkę.
0: Dobra, no. to od razu wszystkim wytłumaczymy po drugiej stronie głośnika, że tą całą akcję to zaplanowała najwspanialsza żona, najwspanialszemu mężowi, który opuścił dom, ale zabrał ze sobą tak zwany pakiet startowy urodzinowy i wśród nich kilkuetapowe otwieranie przez cały dzień tej przesyłki.
3: No, ale to w ogóle super jest prezent i super pomysł, więc Wiktor, pamiętaj, bardzo cię proszę, ten pomysł zapisz. I ja pamiętaj, mam 17 lutego urodziny, nie?
0: Tak, to jeszcze trochę czasu mamy do tego czasu.
3: No i jak
2: tam? Czyli za chwilkę.
3: No, Paweł, jak tam?
2: Już.
1: Duży prezent.
2: Zagadkowe te urodziny.
3: No, ale za to jakie? Będziesz je pamiętał do końca życia.
0: To ty, otwierając ten pakiet startowy, posłuchaj jeszcze, co my od ciebie mamy, bo wiemy, że ty się udasz się na północ, w stronę swojego ulubionego kierunku, a my mamy zaproszenia na południe. Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
2: O, ja cię kręcę.
3: To tak od nas, żeby ci było fajnie, zabieraj całą rodzinę, całą paczkę i bawcie się bardzo dobrze. A tymczasem,
0: uwaga,
3: jak ci idzie z twoim prezentem? Otwierasz?
0: Co jest w pierwszym pakiecie startowym?
2: Otwieram.
3: No i co widzisz?
2: Otwieram list.
3: Aha. List, czyli tam jest kartka z życzeniami, ale oprócz tej kartki z życzeniami, co jeszcze jest w środku?
2: No, jeszcze są inne rzeczy, więc...
3: To pozwólcie, że ja powiem. Pierwszym prezentem jest babeczka ze świeczką, kartka z życzeniami, do tego zapałki, więc ty zapalaj i uwaga, na 3-4 dmuchamy.
2: Działam.
0: Wszystkiego najlepszego!
2: Dziękuję.

0: Deny It. Nie da się zaprzeczyć, że do Polski zbliża się wielka fala gorąca. No i to będzie temat, jeden z kilku w najbliższych newsach, które już o 7.
1: Wiktor jest tak bardzo gotowy, że już się rozbiera w studiu.
0: No, ja podkręciłem przede wszystkim klimatyzację. Znaczy się podkręcam ją w dół. Jan i
2: Wiktor. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy?

0: robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: Dziś w Żarach czeka nas ciepły poranek z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niebo zasnują ciemne chmury, a wiatr, choć słaby, da się odczuć. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, a weekend zapowiada się upalnie z maksymalnie 33 stopniami.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Dokładnie 7 na zegarach, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
4: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
3: Ale lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego. IMGW ostrzega przed upałem. Alerty przed nim obowiązują w 6 województwach, a chodzi o zachodnie regiony kraju, m.in. Lubuskie, Dolny Śląsk czy Wielkopolskie. Dziś temperatura może tam dochodzić do 33 stopni. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dziś i jutro warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
5: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
3: A do tego m.in. prelekcje i pokazy wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha-Lisiecka. Targi odbędą się w Centrum Expo 21.
6: SK Żary News.
2: Aleksandra Kanoniak. Miasto dofinansuje sterylizację lub kastrację kotów. Program ma zmniejszyć populację tych zwierząt w mieście.
7: Warunkiem wykonania takiego zabiegu jest być właścicielem kota lub kotki, mieszkać w Zielonej Górze, opłacać podatki w mieście Zielona Góra do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.
2: Powiedział Jarosław Szczęsny z Biura Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Dziś znów koszykarskie emocje w hali CRS-u. Wieczorem Zastal zmierzy się z Legią Warszawa w 6. meczu walki o złoto.

0: Polska.
1: It's Friday, baby. 7:02. Dzień dobry. SK z rana się kłania.
2: Z racji tego, że dzisiaj Jankes sobie wziął urlop, jesteśmy tylko we dwójkę u nas w radiu i zastanawiamy się, co można robić w dwie osoby.
3: W piątek w dwie osoby można usiąść naprzeciwko siebie, popatrzeć sobie głęboko w oczy i ponarzekać, jaki to był ciężki tydzień.
1: No to Kama, dawaj.
2: Oj,
4: ależ to jest okropne, twoja
5: dziecko.
6: Radio SK. O Boże, wszechmogąco, matko jedyna.

0: tłumacz.
1: Piękna i beat.
0: No i wszystko jasne.
1: Bo to o beat chodzi, a nie o beast, prawda?
0: Słuchajcie, teraz będzie informacja o 40%, dlatego powiem ją ja, a nie Wiktor. Ale chodzi o 40% Polaków, które ma problem ze zrozumieniem tekstu.
1: Łocie,
0: chodzi
1: kręcę.
0: Zarówno o rozumienie tego, co czytamy, ale również o tego, co słyszymy.
1: Okej. Okay. Mm. 40%.
0: Tak.
1: To jest ta mniejsza połowa. Tak.

0: Karniakika.
1: Piątek, zaczynamy strzelać karniaczki. Wszystko się ładnie składa w całość, tym bardziej, że z nami najsławniejszy atmosferowicz świata, czyli Sławomir Peszko.
2: Ach, będzie się działo. Cytując klasyka oczywiście. Do tej pory skompletowaliśmy 3 z 11 osób naszej eskowej kadry na SK Karniaki Cup. W gronie szczęśliwców jest Krystian, Julia, Tomek. No i pytanie, czy to jest nasz kolejny zawodnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale.
3: Witam, witam.
1: Co ty masz wspólnego z piłką kopaną i dlaczego właściwie postanowiłeś dołączyć do naszej drużyny, no?
3: No, piłką interesuję się od dzieciaka, a przede wszystkim, tak samo jak Sławek Peszko, jestem świetnym atmosferowiczem w szatni.
1: Jest to argument nie do podważenia.
2: No to mam nadzieję, że twoje neurony połączą się z neuronami Sławka Peszko, ponieważ on za momencik powie pewien tekst. Końcówka tego tekstu jest wygwizdana, no i będziesz miał wtedy 3 sekundy na to, żeby dopowiedzieć to, czego tam brakuje. Jeśli się uda, to 1000 zł, nocleg w Warszawie i zaproszenie na SK Karniaki Cup, podczas których będziesz mógł zawalczyć o 10 000 zł, będzie twoje, okej?
3: Okay? Jasna sprawa.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
3: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
4: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
3: skład.
1: Czy to jest dobra odpowiedź?
2: Musimy to wszystko w tym momencie sprawdzić. Nasz VAR. Czy ja mogę poprosić pana Marciniaka o sprawdzenie tej sytuacji?
5: Bardzo dobra odpowiedź!
6: Mamy to!
1: Ale aby nikt nie miał żadnych wątpliwości, taśmy prawdy oryginalne.
4: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się skład.
2: Michał, tym oto sposobem pozwól, że cię zapraszam do naszej eskowej drużyny na SK Karniaki Cup. Jesteś naszym 4. fantastycznym zawodnikiem. Dorzucamy ci tysiaka, nocleg w Warszawie, no i zaproszenie na PGE Narodowy, gdzie będziesz razem ze Sławomirem Peszko mógł pograć w goły.
3: Matko, no nawet nie wiem, co powiedzieć.
1: No, przyszykuj jeszcze szerokie portfelowe przestrzenie, bo może nawet 10 000 zł w finale trafi do ciebie.
3: Ojejku.
2: Fajnie, że jesteś z nami, bo jak powiedział Sławek, liczy się dobry skład.
0: SK Karniaki Cup.

0: Let's get Marcin Procki, za chwilę newsy i nie dość, że będzie piłka nożna, ta z zagranicy, no bo Mistrzostwa Świata, to również dzieje się w naszej piłce, na naszym podwórku. Szczegóły za chwilę.
1: Jeszcze więcej piłki nożnej w piłce nożnej.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: U nas znajdziesz wszystko.
1: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
0: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy kierunek Olbrachtów.
2: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Dziś w Żarach czeka nas ciepły poranek z temperaturą sięgającą 24 kresek. Niebo będzie szare, ale ciśnienie pozostanie stabilne. Od rana do wieczora prognozowane są upały, a w weekend termometry pokażą nawet 33 stopnie. Idealnie na relaks w cieniu.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Zbliża się 7.30. Marcin Procki.

0: Polska Sport News.
1: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Wysoką wygraną odniosła Kanada w swoim drugim meczu mistrzostw. Jej piłkarze 6-0 wygrali z Katarem. Mamy głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski. Napastnik reprezentacji wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech. Nieoficjalnie Świderski ma być jednym z

0: Thomas Gray. Już słychać, żeby coś zbroił. Już tak chodzi i szuka weekendu. No, 36 minut po 7 rano.
1: Mówisz jak człowiek z doświadczeniem. Dzień dobry wam mówimy. Tym razem w piątek mówimy historię z wczoraj, bo podczas pobierania broni służbowej na komendzie policji w Działdowie, pozdrawiamy serdecznie,

0: szuka weekendu, no. 36 minut po 7 rano.
1: Mówisz jak człowiek z doświadczeniem. Dzień dobry wam mówimy. Tym razem w piątek mówimy historię z wczoraj, bo podczas pobierania broni służbowej na komendzie policji w Działdowie, pozdrawiamy serdecznie.

0: nie odniósł obrażeń.
1: Czy znów ktoś dostał jakiś głośnik, który okazał się granatnikiem, ja się pytam?
0: Tego nie wiemy, ale na miejscu sprawę pytał nasz reporter.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam trzask. I wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił. A on mówi, przepraszam, panie, tak się nie robi.
3: Co pani o tym sądzi?
2: Bardzo źle.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
9: 6, 5, 4. Odliczamy do dni żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnic Tour, Vinylband.pl, Flavor i Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
10: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Folwark Zamkowy zaprasza wszystkich miłośników dobrego jedzenia na targ śniadaniowy. Największy wybór unikalnych produktów prosto od producenta i już w żarach. Grono ponad 40 lokalnych i regionalnych wystawców zaprasza już w najbliższą sobotę na świeże i zdrowe produkty najwyższej jakości. Gwarantujemy zakupy w miłej i kameralnej atmosferze. Przyjdź i spróbuj tego, z czego słynie nasz region. Więcej na Facebooku Folwark Zamkowy Żary.
13: I po reklamie.

0: Kreska 106 i 6.
1: Cześć Radio SK, co można robić w dwie osoby, dlaczego tylko w dwie? Może w 40 dziś impreza? Pozdrawiam!

0: za anteną. Kama opowiedziała nam całe swoje wakacje na Rodos, kiedy to ten kawałek właśnie tam grał i huczał.
1: 2009 rok, proszę państwa, ale się działo.
2: Ale szczegóły!
1: Poznaliście prawie wszystkie, z naciskiem na prawie. Ale a propos szczegółów, najlepszym wkrętaczem w naszym teamie jest oczywiście Nosel. Jak tylko słuchamy Nosela, to Wiktor za każdym razem mówi: ja cię, on takim taranem czasami jak wjeżdża, to normalnie wakacje na Rodos Kamy to się mogą chować.
0: Bo w Noselu najbardziej imponuje mi jego elokwencja, z jaką zaczyna zawsze rozmowę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham. Migomat, mnie ci to po tej stronie, ja jestem, proszę pani, z ekipy ociepleniowej. Dzwonię do pani, bo będziemy na klatkę wchodzili i teraz musicie z panią domówić, bo pani ma balkon po tej stronie do ocieplenia.
5: Wie pan co, no, da, może pan podejść, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi panu.
4: No to nie, ja pani wytłumaczę wszystko, proszę pani, bo się tam lokatorzy burzą, a niestety będziemy mieli takie materiały budowlane, proszę pani, że muszę to pani wytłumaczyć.
5: Wie pan co, no, tu zaczęli oklejać mi ten... szyby, drzwi balkonowe mi okleili, no. Proszę panowie, nie widzę nikogo więcej.
4: I już mówię, proszę pani, co będziemy robili? My jak damy ten, proszę pani, styropian, żeby ocieplić ten budynek, to mamy takie duże płachty, proszę pani, dwumetrowe. I my te płachty, pani, to przykleimy, zrobimy i dopiero jak zrobimy cały blok, to mamy zielone światło, żeby otwory powycinać. Dlatego też uprzedzam panią, że może pani mieć ciemno na lokalu mieszkalnym od strony tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
5: Wie pan co, ile to potrwa ocieplenie, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, no, żebym to po prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
4: Tak, tak nas nie będzie, proszę pani. Tak. I jak zrobimy cały blok, właśnie... jak zrobimy cały blok, to wtedy mamy zielone światło, żeby wam te otwory, proszę pani, balkonowe i oknowe powycinać. I wtedy będziecie mieli bieżące światło. A do tej pory, proszę pani, to będzie tam styropian.
5: No nie szkodzi, no jakoś to przeżyjecie.
4: A to niektórzy mi się burzą, że przez tydzień albo dwa tygodnie to oni nie wytrzymają. Dlatego ja do każdego dzwonię.
5: Nie chodzi o to, wie pan, jakoś przeżyje. No zjedz, jakoś ludzie przeżywają. Niech nie przesadzają niektórzy.
4: No, no. Ale wolę być lojalnym i panią uprzedzić.
5: Bo gdyby, to nie będzie przeszkadzało.
4: Wie pani, bo gdyby mieli małe płachty styropianowe, to tam by porobili tak, proszę pani, żeby pani okno normalnie miało prześwić. A tak to nie będzie miało.
5: Dobra, mi to mnie zależy na ciemności, bo potem do pracy idę. Więc tylko, żeby mi to zabezpieczyli przed deszczem, jak ładnie będzie.
4: Dobra, dobrze? Na robotę do pani to się umówi Grażynka.
6: Halo, cześć siostra, ale cię wkręciłam.
5: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Ja też ci tak będę mówić. Ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.

0: czekam na refren, poczekaj. Musimy doczekać
1: nie
0: do
1: czekaj,
0: momentu.
1: Nie czekaj,
0: nie, muszę.
1: Ale to jest niepoprawny politycznie refren.
0: Kaski!
1: A ten refren!
0: I wszystko jasne.
1: Za chwilę o kaskach Marcin Procki w newsach będzie opowiadał.
0: No bo wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna, a 65 tysięcy kasków.
2: Jankes. Kama.
3: Kama i Wiktor.
2: Wiktor.
4: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry.

0: Jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
4: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: W Żarach piątek zacznie się z temperaturą około 23 kresek, a niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na samopoczucie. W weekend czekają nas upały z temperaturami sięgającymi nawet 33 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które jak dotąd służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został wczoraj zatrzymany. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
4: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
3: 36-latek miał w poniedziałek zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skripiecki, który był znanym krytykiem Kremla. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Szczegóły mają być dopiero wypracowane, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który w Brukseli rozmawiał z szefem Departamentu Wojny, Peterem Hexetem.
5: Umówiliśmy się też na wspólną analizę między naszymi zespołami, pracę.
3: A na ostateczną decyzję trzeba będzie jeszcze poczekać. Darmowy kask dla każdego dziecka, które zda egzamin na kartę rowerową. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków dla dzieci. Część z nich trafi do województwa lubuskiego, mówi Marzena Poliksowińska z tamtejszego kuratorium.
6: Mam nadzieję, że zdążymy do końca roku realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym

0: roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski.
1: A przypomnę, że od początku czerwca każda osoba poniżej 16 roku życia, która jedzie jednośladem, musi mieć na sobie kask.
2: SK Żary News.
3: Aleksandra Kanoniak, żar poleje się z nieba. Od dziś do niedzieli temperatury będą przekraczać 30 stopni w cieniu. Na co uważać, tłumaczy lekarz Robert Górski.
4: Powinniśmy powstrzymać się od spożywania alkoholu, nosić obowiązkowo nakrycie głowy. Powinniśmy stosować ochronę skóry.
3: W okresie największego nasłonecznienia najlepiej przebywać w cieniu lub w domu. Strefa kibica przy CRS-ie. Dziś za Stal walczy z Legią Warszawa o złoto, a już od 18 na Zielonogórzan będzie czekać strefa kibica właśnie.
5: No właśnie o to chodzi, że Jankesa nie ma, zostawił nas i jesteśmy Kama sami.
6: No i w związku z tym zadajemy bardzo trudne pytanie, mianowicie co można robić we dwójkę w piątek?
7: Cześć SK, piątek przed weekendem z samego rana we dwójkę można się pokłócić. A jak?
5: Kama, nie denerwuj mnie.
6: Przestań się kłócić i tak wiadomo, że mam rację.
5: Wiesz co?
8: Nie chcę mi się z tobą gadać. Ja się staram.

0: Dawna to nie.
1: SK 106 i 6.
2: SK, no jak to co można robić w piątek? Trzeba świętować weekendu początek. Trzymajcie się ciepło.

0: kawa zaczyna wariować, to znaczy, że piątek się rozkręca. Nie za wesoło ci tam, koszelanko?
1: Nie. A miło, że pytasz.
0: Okej. Okay. Werka do nas dołączyła, czyli prawa ręka szefa TikToka. Dzień dobry.
2: Dobry.
0: Dzień dobry, za chwilę live. Właściwie to już teraz chyba live, tak? Trzy, dwa, jeden, poszli. Jesteśmy też w wersji obrazkowej.
1: No właśnie, to już jest 10 minut po godzinie 8. Piątek pełną parą ruszył i tu newsy z kraju i ze świata.
0: Konkretnie wiadomość prosto z Bogatyni. Piękne miasto Bogatynia, która też posiada straż miejską. Tam dosyć nietypowa interwencja się odbyła, ponieważ zgłoszenie mieszkańca nastąpiło. Zadzwonił na straż miejską i mówi tak: dzieci sprzedają lemoniadę na terenie miasta i robią to nielegalnie. Proszę przyjechać i podjąć interwencję.
1: No i co zrobili funkcjonariusze?
0: To przyjechali na miejsce. Zgodnie ze zgłoszeniem mieszkańca postanowili zainterweniować. I tu jest cały plot twist tej historii. Strażnicy miejscy w Bogatyni, zamiast wlepić dzieciakom mandat, wykupili za własne pieniądze cały zapas lemoniady. Brawo!
1: W związku z tym mam wiadomość do tego, co to zgłosił.
0: Dawaj.
1: A żeby wszystkie cytryny, jakie kupisz do końca życia, były gorzkie.
0: O tak. Jankes.
3: Jankes. I Wiktor.

0: 17 po 8.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: No i czas na zabawę. Czas przede wszystkim na rozwiązanie naszej sytuacji zabawkowej, bo kiedy my wychodzimy z chaty, to one to robią. One się przemieszczają, one gadają, one się bawią. A dowód na to jest właśnie u nas teraz, kama z zabawkami.
0: Tak, bo ze mną jest Chudy, ze mną jest Bas Astral, no ale z nami jest również Bartosz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Bartku,
3: dzień dobry.
2: Czy u ciebie w domu również występuje ta przedziwna sytuacja, czyli zabawkowa akcja, kiedy wy wychodzicie z chaty?
3: No ja zdecydowanie w to wierzę, jako wielki fan Toy Story i tą miłość też starałem się zaszczepić mojemu dziecku, więc jak najbardziej tak.
2: No i co się dzieje? Kto co robi? Jak wygląda ta sytuacja? I kto jest najniegrzeczniejszą zabawką u was w zestawie?
3: Zdecydowanie śmieciarka, a na drugim miejscu wóz strażacki, czyli ulubione zabawki mojego dziecka. Ja widzę to tak, że one ożywiają i zaczynają może nie terroryzować, ale dominować nad całą resztą chmary zabawek. Każda ma swoją osobowość, no i mają też ustaloną hierarchię. Wszystko to się łączy oczywiście z chaosem, jak to w pokoju małego dziecka, i widzę to tak, że każdy wieczór i każda noc, czy każdy dzień, kiedy nas nie ma, to jest inny scenariusz i inna historia, które one sobie tam realizują.
0: Ale to jest przeurocze, bo jednym słowem, wy w domu macie swój własny film. Codziennie inny.
3: Tak. Dokładnie tak. Tak jak w każdej części Toy Story była inna historia, tak myślę, że w każdym domu, kiedy zabawki są same, to dzieje się coś innego.
2: Dokładnie. Nikt nam nie wmówi, że ten bałagan robią dzieci, albo co więcej, że ten bałagan zrobił pies albo kot. To robią one same na chacie.
0: A ja myślałam, że ty.
2: Nie, absolutnie nie.
0: No ale w takim razie mamy dla ciebie, Bartek, rodzinne bilety na film Toy Story 5, zestaw zabawek z filmu Toy Story i do tego jeszcze dorzucamy głośnik bezprzewodowy.
2: Wszystko twoje.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: No to w takim razie widzimy się w kinie, bo rozumiem, że jeszcze nie mieliście okazji oglądać najnowszego Toy Story.
3: Nie, jeszcze nie.
0: No to jak będziesz oglądał, to szukaj takiego gnoma, który wygląda jak Wiktor, bo będzie mówił jego głosem, oraz żółwicy lądowej. Bo będzie mówiła zupełnie jak ja.
2: A przy okazji wpadnie też pizza w okularach, czyli Jankes.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 8:30 się zbliża. Cicho tam przy mikrofonie. Za chwilę czas na poważnego człowieka, bo Marcin Procki przyjdzie i będzie opowiadał, co w kraju i na świecie.
1: Będzie zamieszanie i nie zamieszanie w zupie, tylko zamieszanie wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego?
0: Nie po to wydawaliśmy miliony złotych na rebranding, żebyś mówiła Centralny Port Komunikacyjny. Port Polska.

0: Reklama.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Wujku, widziałem zebrę.
5: To chyba normalny na drodze.
4: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
6: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Let's go!
13: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
14: MediaMarkt. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.

0: Dziś w Żarach zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą 27 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Wiatr słaby, ale odczuwalny. W weekend czeka nas prawdziwy upał. Temperatura wzrośnie nawet do 33 stopni.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Zmiana na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premier odwołał z tej funkcji Macieja Laska. Nowym pełnomocnikiem do spraw CPK został Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy w Ministerstwie Infrastruktury. Kierowcy utrudnienia na obwodnicy Lublina. Między węzłami Czechów i Rudnik samochód potrącił pracownika służby drogowej. Zablokowane są pasy w kierunku Chełma i Zamościa, a fala upałów we Włoszech. Termometry pokażą nawet 40 stopni Celsjusza. Podobnie sytuacja wygląda w Hiszpanii i Francji. W tej ostatniej z powodu upałów odwołano pociągi, a w niektórych szkołach skrócono lekcje.
3: W piątek pozostawieni jesteśmy sami sobie, czyli Kama i Wiktor na Bezjankesiu. Dzień dobry.
4: No ale jakoś sobie radzimy, no ale pytamy się was również i radzimy się was. Co robić w piątek w dwie osoby?
5: Jak to co można robić w piątek?

0: 20 minut i będzie dziewiąta. Przypominam, że to nie jest taka zwykła dziewiąta jak w tygodniu, tylko to dziewiąta piątkowa.
1: Yeah!
0: Tak jest. Co można robić w dwie osoby w piątek?
2: A ja na piątek wziąłem malutki urlopik z okazji swoich urodzin, które są dziś, i dzień zaczynam wizytą fryzjera. To będzie piękny dzień.
3: Zawsze to lepsze niż wizyta u lekarza.
0: Zanim pani poleci i zanim już stracimy panią z wzroku i z nasłuchu, to Kamila znalazła jeszcze jedną informację.
3: Mam cytat z jednego z polityków.
0: Z której formacji?
3: Tej uśmiechniętej.
0: To dawaj.
3: Cytat brzmi tak. Niech rzuci kamieniem ten, który nie próbował przyspieszyć sobie spotkania z lekarzem.
0: Muszę wyjść ze studia.
3: Ale po co?
0: Po kamień.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania

0: 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
3: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
2: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: I po reklamie.

0: 11 minut zostało nam do godziny 9. Skoro trwają Mistrzostwa Świata, skoro są karniaki, to sprawdźmy, czy zarwaną noc za sobą ma Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup.
2: My oczywiście cały czas zapraszamy Was do tego, żebyście na SK.pl zgłaszali się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, a teraz dzwonimy do Sławka, który obiecał nam, że odbierze telefon, ale sprawdźmy, czy
0: obiecanki,
2: nie zaspał.
0: Zacanki, właśnie, kontrawstawanki. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Jest i on!
0: Witamy, witamy serdecznie. Jak tam po...
3: Czy tam noce zarwane u Was?
2: U mnie nie, ale podobno u Was tak.
0: Powiedz...
3: Zdarza się, ale wczoraj spokojna noc.
0: Niestety parę dni

0: temu mieliśmy kontrowersyjną noc. Czy ty byś się bał dać czerwony karton Messiemu i czy w ogóle ty byś dał kartkę, czego nie zrobił nasz sędzia Marciniak?
1: Nie zrobiłbym tego i bardzo dobra decyzja Szymona. Spokojna noc.
0: Niestety parę dni temu mieliśmy kontrowersyjną noc. Czy ty byś się bał dać czerwony karton Messiemu i czy w ogóle ty byś dał kartkę, czego nie zrobił nasz sędzia Marciniak?
1: Nie zrobiłbym tego i bardzo dobra decyzja Szymona.

0: Zależy od regionu w Polsce.
1: A ty jesteś z którego?
0: To jest jak na, to jest u was w Warszawie, tam jest na dwór, u nas w Krakowie na pole.
2: Czyli w jednym mówi się Curaçao, w innym mówi się Curaçao, ale dzisiaj grają, nie?
3: Nie.
2: Kiedy oni grają?
3: Curaçao gra w niedzielę.
1: Ale wydaje mi się, że dzisiaj może być również mecz, Sławek, który ciebie zainteresuje. Ponieważ dzisiaj pojawi się...
0: Ale dzisiaj nie gra, Finlandia dziś nie gra.
1: Nie, ale gra ta, szkocka. Znaczy, Szkocja. Szwecja, przepraszam, Szwecja. Z Maroko.
0: Szkocja, Maroko, tak. O północy, tak się czekam na ten mecz. Bo ciekawy będzie.
2: Słuchaj, my z kolei kompletujemy cały czas dla ciebie ekipę do SK Karniaki Cup. No i bardzo jest ciekawe to, że nie udało się nikomu odgadnąć wczorajszej zagadki, gdzie hasłem było hasło kobiety. Mhm. Nie jesteś tam,
0: no,
2: kojarzony, właśnie. Szok. Co?
0: A wiecie, że to było zmienione w ostatniej fazie nagrywek?
2: Naprawdę? To może dlatego się tak. Nie udało. A co było w pierwotnej wersji, pamiętasz?
0: Kurczę, kama, już nie pamiętam, bo tych nagrań było ponad 40 i tych różnych tekstów, więc nie dam rady sobie przypomnieć.
1: Pamiętajcie, żeby wskakiwać na sk.pl, bo tam aktualna zagadka cały czas jest do odsłuchania.
2: No właśnie, no to co? Będzie się działo?
0: Zapraszam 4 lipca, zgłaszajcie się, będzie niesamowita impreza na tym magicznym Stadionie Narodowym. 4 lipca, do zobaczenia.
4: SK Karniaki Cup.

0: Nasz wydawca Paweł mówi, że zakochał się w tym kawałku ostatnio.
1: Tak, na początku mi nie pasował, a teraz tańczę.
0: Smutne dziewczyny, Bibi Rexha i David Guetta. I tak zamykamy muzycznie spotkanie o poranku przed 9:00.
2: No ale przed chwilą przyszło do nas wyzwanie. Mhm.
1: Tak, macie nie powiedzieć na antenie słowa kotlet.
2: Nie ma problemu, burrito.
0: Frytki. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
3: Wiktor. Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz

0: Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach, Chrobrego 21.
1: W Żarach szykuje się ciepły dzień, słońce będzie się przebijać przez ciemne chmury, a temperatura osiągnie 28 kresek. Upały nie odpuszczą przez cały weekend, z maksymalną temperaturą sięgającą 33 stopni. Przygotujcie się na naprawdę gorące dni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Dochodzi 9:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier. Te informacje przenosi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
4: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć.
3: A miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik został zauważony m.in. na rynku miasta, mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
5: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
3: A miasto apeluje, by spotkania z niedźwiedziem zgłaszać na numer 112. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
6: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
3: A mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronem wydarzenia jest Radio SK.
7: SK Żary News.
8: Aleksandra Kanoniak, koncerty, deskorolki i pomaganie. W Parku Tysiąclecia odbędzie się Biegni Summer Jam 2026.
9: Zawody skateboardowe, malowanie graffiti, pokazy taneczne i dużo, dużo koncertów. W tym roku będziemy prowadzić również warsztaty beatbox oraz robimy zbiórkę dla schroniska.
8: Mówi Andrzej Burchardt ze Stowarzyszenia Biegni, całość 4 lipca. Miłośnicy dwóch kółek opanują wzgórza piastowskie. 28 czerwca odbędzie się rodzinny rajd rower.

0: Tak jest, gramy dalej, nie rozstajemy się aż do godziny 10, minuta po 9. Co można robić, zostając w piątek tylko w dwie osoby?
1: Słuchajcie, w piątek w dwie osoby zawsze można pójść na kajaki. Także od razu sobie zrobimy taką reklamę, zapraszamy na zielonogórskie kajaki. Bardzo fajna atrakcja, pozdrawiam.
0: No to spławiamy kolejne hity na czasie. Zalia i Miu.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Diddy Diddy Money. O, ciekawe co teraz u niego. Ale pięknie nam się ten piątek rozkręca. Wystarczy spojrzeć za okno. Wakacje coraz bliżej, a przede mną leży artykuł, który zaczyna się, uwaga, od bardzo ważnego pytania. Czy wakacje w Polsce w tym roku tylko dla bogatych? Mrągowo droższe niż Chorwacja. Piszą, że Ustka to nowa Sycylia. W sumie to wiem, kto w tym roku odwiedzi polskie plaże. Lekarze.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
7: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Folwark Zamkowy zaprasza wszystkich miłośników dobrego jedzenia na targ śniadaniowy. Największy wybór unikalnych produktów prosto od producenta już w Żarach. Grono ponad 40 lokalnych i regionalnych wystawców zaprasza już w najbliższą sobotę na świeże i zdrowe produkty najwyższej jakości. Gwarantujemy zakupy w miłej i kameralnej atmosferze. Przyjdź i spróbuj tego, z czego słynie nasz region. Więcej na Facebooku Folwark Zamkowy Żary.
14: I po reklamie.
15: Hey, I got a stranger.

0: Coraz bliżej do 10:00, co by tutaj może druga kawka? I pozaglądamy w plotki ploteczki. Po ostatnich stadionowych koncertach Dawida Podsiadły pojawiły się podejrzenia, tak czytam, czy Dawid na pewno jest w dobrej formie. I piszą nawet, że na Dawida spłynęła fala krytyki. A, czyli jednak jakieś fale są.
1: Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal.
2: Radio RSK. Autopromocja.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
4: I po reklamie.

0: Gadające ciało, Body Talk. Do mojego ciała drugie dołączyło. Kinga Baryga, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchaj tego, jak to wymyśliłem. Spojrzałem za okno, jest pięknie. Spojrzałem na playlistę, jest cudownie. Pomyślałem, czy może być jeszcze lepiej. I wtedy przyszłaś ty. Może być jeszcze lepiej.
1: Zrobiło się gorąco. Ej, bo się zarumieniłam, dobrze, że jest ekran, monitor.
0: Trzy powody, dla których warto dalej słuchać radia po moim wyjściu ze studia, a potem jak ty tutaj...

0: pierwsze będą hity na czasie. Damy podpowiedź do karniaków i jestem tu ja. Kinga Baryga.
1: Zostaje, zdecydowanie. Ale w samochodzie będę podsłuchiwał.
2: Radio SK.
3: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wujku, widziałem zebrę!
4: To chyba normalny na drodze.
3: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
5: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
7: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: Let's go!
9: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Dziś w Żarach ciepło, termometry pokażą 29 kresek, niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Wiatr umiarkowany, od popołudnia do nocy spodziewajcie się burz z silnym deszczem, wiatrem i lokalnie gradem, maksymalnie 33 stopnie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
15: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latka, który posługiwał się gruzińskim paszportem, zatrzymano wczoraj.

0: pod Warszawą. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
1: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
0: No, przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemon Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty, a więcej o wynikach kontroli reporter Eski Michał Rawa.
2: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały 3 opiekunki i 2 pomocy opiekunek. 2 z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśnił, że trwało załatwianie formalności. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o 1 więcej niż pozwalały przepisy. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób, mimo właściwych zabezpieczeń, dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
0: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u. Funkcję wiceminister w resorcie otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak podkreśla, w najbliższych miesiącach skupi się
3: na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych, wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.
0: A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w Warszawie. Ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu bezpieczeństwa i zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy.
4: SK Żary News.
5: Maciej Juszczak. Tutaj może być znacznie lepiej. Zaledwie 17% dzieci i młodzieży w Lubuskiem zaszczepiło się przeciwko HPV.
6: Największe zainteresowanie szczepieniami odnotowaliśmy w 2024 roku, kiedy zaszczepiło się ponad 8 tysięcy dzieci.
5: Mówi Joanna Branicka z lubuskiego NFZ-u. Najwięcej zaszczepionych dzieci i młodzieży odnotowano w Zielonej Górze oraz Gorzowie. Jest alert IMGW przed upałami. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli.
7: Wybiła godzina 10. Hity na czasie grają dalej. Jeśli jesteście w pracy, to śmiało możecie zrobić sobie przerwę na mrożoną kawę. No przy takich temperaturach innej nie polecam. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Rag & Bone Man.

0: Lego.
1: Shakira, ale to dobrze brzmi w Radiu SK. To są hity na czasie, 17 minut po godzinie 10. Już wam proponowałam tutaj kawę, szczególnie taką mrożoną, ze względu na to, że upały zbliżają się do Polski wielkimi krokami. Już dzisiaj jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. W weekend w całym kraju tak około 30 stopni, więc ja przychodzę do was z zapytaniem, a bardziej też z taką propozycją, żebyśmy stworzyli sobie taki poradnik sposobów na upały. Jakie są wasze sposoby na upały? Czekam na wasze wiadomości i propozycje. Dajcie znać na Messengerze Radia SK w formie głosówki, jak najbardziej też. I oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Więc czekam na wasze wiadomości i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Damiano Dawid, ale będzie też Sylwia Grzeszczak.
2: Radio SK. Promocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: 6, 5, 4. Odliczamy do dni żar.
14: Bawimy się od 26 do 28 czerwca.

0: atrakcji: Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: I po reklamie.

0: Klasyk, jak on dobrze brzmi, Paktofonika i Jestem Bogiem.
1: Przed nami tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie. 22 minuty zostały do godziny 11 i ja pytam was o sposoby na upały. No bo jak wiemy, do Polski zmierzają bardzo wysokie temperatury i odezwał się do nas m.in. Kacper. Halo, halo Kacper, jakie są twoje sposoby? Opowiadaj.
2: Taką pogodę tylko zimne. Jeszcze dodatkowo mi ósemkę wczoraj wyrwał torturator, terrorysta, dentysta. Tylko zimne piję, na razie.
0: Tylko zimne? Torturator, dentysta? No tak też można go nazwać. Radio SK. Oczywiście czekam cały czas. Jakie są wasze sposoby na upały? Dajcie znać na Messengerze Radia SK.
3: Reklama.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super.

0: oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
0: No przecież.
1: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
5: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
4: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów na czasie, który pobudza, szczególnie o tej porze. Na przykład, jeżeli w pracy wam się trochę delikatnie chce spać, to Radio SK pomaga, żeby jednak wrócić do formy. 6 minut zostało do godziny 11, a ja cały czas pytam was o to, jakie są wasze sposoby na upał. I Marta napisała: mój sposób na upał? Mieszkać w Irlandii. Tu jak temperatura dobije do 20 stopni, to już mówią o ekstremalnych temperaturach. Ale jest też z nami Ewelina, która przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo Ewelina, jesteś z nami?
1: Mój sposób na dzisiejszy upał jest taki, że zamiast iść spać po nocy, to zaczęłam sprzątać mieszkanie. Im bardziej się pocę, tym jest mi bardziej zimno.
0: Okej, to też jest sposób. No i proszę, spójrzcie. Nagle okazuje się, że to sprzątanie ma naprawdę sporo korzyści. Radio SK. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, ale będą też informacje, najnowsze informacje z kraju i ze świata.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękne 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
7: 22. urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach, Chrobrego 21.
14: W Żarach dziś upał, temperatura sięgnie 31 kresek, słońce będzie się przebijać przez chmury, a lekki wiatr da się we znaki. Po południu spodziewajcie się burz z intensywnym deszczem i wiatrem. Wieczorem termometry pokażą nawet 33 stopnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. W Sejmie jest więc reporter SK Michał Rawa. Dzień dobry, Michale, jak wyglądało to głosowanie?
16: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
17: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
16: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza.
15: A prace nad ustawą przyspieszyły po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tropikalne upały nadciągają do Polski. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia dla 6 województw. Alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Lubuskiego przez Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Śląsk aż po Opolszczyznę. Wśród gości m.in. szef MON i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Otworzyła je przed chwilą nowa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
18: Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie. W związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam

0: Za otwartą.
1: A na miejscu w Expo 21 w Warszawie można zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak.
2: SK Żary News.
3: Maciej Juszczak, w najbliższych dniach bez wody ani róż. Gdy żar leje się z nieba, nawodnienie to podstawa. Warto również spożywać odpowiednie produkty.
4: Ogórek, pomidor, arbuz, melon, truskawki czy cukinie.

0: w najbliższych dniach bez wody ani róż. Gdy żar leje się z nieba, nawodnienie to podstawa. Warto również spożywać odpowiednie produkty.
1: Ogórek, pomidor, arbuz, melon, truskawki czy cukinie.

0: potraw. Dominik Kubera ma wsiąść dzisiaj na motocykl. Po treningu zapadnie decyzja, czy pojedzie w niedzielę.
1: 11:02. Upały zbliżają się do Polski, a ja was pytam o propozycję, jak sobie z tymi upałami poradzić. I Damian napisał, że najlepszy sposób na upały to znaleźć bardzo zacienione miejsce i cały czas leżeć do góry brzuchem. Myślę, że nie,

Wiktor Waligura, Dryskul. 4 pory roku, 17,5 minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. I Adam do nas napisał jeszcze wiadomość. Jak radzić sobie w upały? Po prostu nie denerwować żony, bo można ją zagotować i siebie przy okazji. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Rada, którą warto zastosować szczególnie, wiecie kiedy? W weekend. Kiedy czas spędzamy razem, lepiej wzajemnie siebie nie denerwować. Ale słuchajcie, eksperci mówią jeszcze, że warto pić wodę. No to oczywiście jest bardzo ważne, ale też lemoniady. I przychodzą do nas z pewnymi propozycjami. Są trzy propozycje. Lemoniada cytrynowa, arbuzowa i lemoniada z marakui. Nie ma za co, to jest taka delikatna sugestia. Może akurat robicie w weekend grilla, to taka lemoniada będzie smakowa.

0: Wała wyśmienicie. Jeszcze tak odpowiednio schłodzona. Przypominam, że w całej Polsce szykują nam się duże upały, a już teraz na antenie Radia SK szykują nam się kolejne hity na czasie. Wracam do Was za chwilę, a razem ze mną m.in. Alan Walker, ale będzie też nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SK. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SK.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SK.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc łatwogangowi

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Wujku, widziałem zebrę!
10: To chyba normalne na drodze.
9: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
10: Co to za zoo?
9: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
10: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
9: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
8: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
12: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
11: O, to może też się wybiorę.
12: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Folwark Zamkowy zaprasza wszystkich miłośników dobrego jedzenia na targ śniadaniowy. Największy wybór unikalnych produktów prosto od producenta i już w Żarach. Grono ponad 40 lokalnych i regionalnych wystawców zaprasza już w najbliższą sobotę na świeże i zdrowe produkty najwyższej jakości. Gwarantujemy zakupy w miłej i kameralnej atmosferze. Przyjdź i spróbuj tego, z czego słynie nasz region. Więcej na Facebooku Folwark Zamkowy Żary.
14: I po reklamie.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa tajna karta.

0: Gips. Piękny świat. Tak wam gramy w Radio SK o 32 minuty po godzinie 11, a już za chwilę czas na nowość. No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Przychodzimy dzisiaj do was z najnowszym singlem berlińskiego duetu producenckiego You Not Us. On został stworzony we współpracy z Daddy DJ. Taki bardzo energetyczny utwór łączy charakterystyczne wokalno-taneczne brzmienie z takim klubowym, nowoczesnym bitem. Moi drodzy, warto posłuchać. To jest taki idealny letniaczek właśnie na weekend. Właśnie do potańczenia, do zabawy. Zresztą, co ja wam będę mówić? Posłuchajcie sami. You Not Us i Daddy DJ Flipside już teraz w Radio SK.

Natasza Bedingfield, tak wam gramy 20 i pół minuty przed godziną 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do południa, ale moi drodzy, nie wiem, czy wy też tak macie, ten numer wywołuje we mnie masę wspomnień, takich właśnie wakacyjnych. A jako, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami, to właśnie takie hity na czasie możecie u nas usłyszeć. W Radiu SK za chwilę kolejne najlepsze polskie, ale także zagraniczne numery. Będzie Tate McRae, ale będzie też Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz. Zostańcie z nami.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 20 targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Katy Perry na głośnikach. Po godzinie 12 najważniejsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
5: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: Holiday Park w Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Dziś w Żarach czeka nas prawdziwy upał. Termometry pokażą aż 32 stopnie. Słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury, a południowo-zachodni wiatr będzie lekki. Od popołudnia spodziewajcie się burz z intensywnym deszczem, wiatrem i miejscowym gradem.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze dziś sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla matki i siostry, które przez 15 lat miały izolować nieporadnych psychicznie 47-latków. To w jednej z wsi w Podlaskiem.
16: A pan to ile lat tutaj mieszka?
17: Od 1966 roku.
16: To pan widział, jak oni się urodzili?
17: Nie widział, ale słyszał. Bramie pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty podane, zagrożone.
15: Mówił nam jeden z mieszkańców. Zatrzymane usłyszały zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi. Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, a dziecko nie ucierpiało poważnie. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem. Na szczęście skończyło się na niegroźnych otarciach.
18: Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą.
15: Mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Ustalono, że zwiększy się m.in. liczba odłowień dzików. Na miejscu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do tego nowoczesny sprzęt. W Expo 21 na Woli ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Na miejscu jest Mateusz Chłystun.
19: Oprócz wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania.

0: przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb, czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
1: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Pan sekretarz Dignano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów.
0: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności.
2: Odwiedzający zobaczą m.in. drony i najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.
3: SK Żary News.
4: Maciej Juszczak jest gotowy i pali się do jazdy. Damian Ratajczak wraca na tor.
5: Z każdym treningiem coraz lepiej się czuję na motocyklu. Też żadnych problemów nie mam podczas jazdy na motorze, więc no, będę robił wszystko, co w mojej mocy w niedzielę, żeby dać sobie jak najlepszy rezultat.
4: A mecz Falupazu ze Spartą Wrocław w niedzielę o 17 na torze w Zielonej Górze. Za tydzień wakacje już można zgłaszać chęć kontroli autokarów przed Kolonią.
6: 3 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK, to są hity na czasie i już za chwilę opowiem Wam, co poprawia produktywność w pracy. W piątek myślę, że wielu z nas może się przydać ta informacja. A już teraz hity na czasie i na dobry początek Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears, Toxic, 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK, to są hity na czasie. Zaskoczę Was teraz, bo powiedziałam Wam, że wspomnę o tym, co poprawia produktywność w pracy. I oczekuje się, i okazuje się, że jest to planowanie i oczekiwanie na urlop. Eksperci mówią, że oglądanie zdjęć miejsca, które odwiedzimy, planowanie wyjazdu, szykowanie się, robienie listy ubrań, rzeczy, które mamy zabrać ze sobą, poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie obniża poziom stresu. Brzmi kusząco? No to w trakcie przerwy, moi drodzy, bierzemy notatnik i zapisujemy wszystko, planujemy i myślimy o wakacjach. To poprawi produktywność tak, że szef też będzie zadowolony. Radio SK. A już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Męskie Granie Orkiestra 2026.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
6: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Oskar Cyms, no co ty? Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie, 36 minut po godzinie 12. Swoją drogą sezon plenerowy w pełni. Oskar Cyms jeszcze dzisiaj wystąpi w Białymstoku, ale już jutro zapraszamy was serdecznie do Buczka, bo to właśnie tam odbywa się SK Music Tour, również w Zduńskiej Woli, tam też możecie nas złapać i spotkać. Będzie ciekawie, line-up równie ciekawy, Kuba i Kuba, Cleo, oni wystąpią w Buczku, jeśli chodzi o Zduńską Wolę, tam pojawią się tacy artyści, jak między innymi ich troje. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na sk.pl, a my za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Sia i Sean Paul między innymi, a także Swedish House Mafia.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Folwark Zamkowy zaprasza wszystkich miłośników dobrego jedzenia na targ śniadaniowy. Największy wybór unikalnych produktów prosto od producenta i już w żarach. Grono ponad 40 lokalnych i regionalnych wystawców zaprasza już w najbliższą sobotę na świeże i zdrowe produkty najwyższej jakości. Gwarantujemy zakupy w miłej i kameralnej atmosferze. Przyjdź i spróbuj tego, z czego słynie nasz region. Więcej na Facebooku Folwark Zamkowy Żary.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wujku, widziałem zebrę!
15: To chyba normalny na drodze.
14: Nie na drodze! W ZOO w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
15: Co to za ZOO?
14: ZOO Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
15: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
14: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
16: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach

0: każdą okazję.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. My heart is a ghost town.

Jazzy 5 minut przed godziną 13. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No i jako, że mamy piątek, to właśnie zorientowałam się, że za równy tydzień rozpoczynają się wakacje i to jest dobra informacja dla wszystkich dzieciaków, ale gorsza trochę dla rodziców. Dajcie znać, jakie macie plany na te wakacje, co zamierzacie robić. Czekam na wasze wiadomości i po godzinie 13 gram kolejne hity na czasie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
5: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
4: Vito. Twój dom. Twój styl.
5: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
4: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
5: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flyby Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
9: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
10: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
9: O, to może też się wybiorę.
10: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna Siódemka, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach, Chrobrego 21.
16: Dziś w Żarach temperatura sięgnie 32 kresek.

0: a niebo będzie częściowo zachmurzone, choć słońce też da o sobie znać. Wiatr lekki, ale wyczuwalny. Po południu czekają nas burze z intensywnym deszczem i wiatrem, a temperatura spadnie do 29 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze dziś ma zostać powołana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć również innych miejskich spółek medycznych. Rafał Trzaskowski zapewnia, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
4: Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów.
3: A przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według medialnych doniesień lekarz i były już członek KO Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając ze ścieżki VIP. To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań, tak szef MON-u komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów porozumienia.
5: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie.
3: Do tego program SAFE, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, a mówił o tym na otwarciu warszawskich targów obronnych. Dziś to przede wszystkim panele eksperckie, a jutro w Centrum Expo 21 w Warszawie na zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady. W weekend i poniedziałek paliwa tańsze niż dziś. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,94, a za diesla 6,12.
6: SK Żary na czasie.
7: Maciej Juszczak, zabieram Was do klubów. Tutaj już dzisiaj okazja, by się pobawić w X-Demonie, to 22. Natomiast w One Love o tej godziny 20. Kto z Was z kolei chce pograć w kręgle czy w bilarda, może wbijać do klubu Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16. Również dzieje się w Prywatce, a jutro o 19 impreza w Palmiarni. Także będzie okazja się pobawić, potańczyć do najlepszych dance'owych hitów lat ubiegłych.
8: Dwie minuty po godzinie 13. Weronika napisała, że ona już dzisiaj się chłodzi, nie poszła do pracy i ma wolne. Odpoczywa, a w tle gra Radio SK i bardzo dobrze się składa, bo my przygotowaliśmy kolejne hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę najnowszy numer od Dawida Podsiadły, czyli Sezon.

0: Kesha, 18,5 minuty po godzinie 13. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a dzisiaj mamy piątek, a jak piątek, to gorąca dwudziestka w Radio SK. Ostatnio na pierwszym miejscu Sezon od Dawida Podsiadło, na drugim Just the Way You Are od Milki i Davida Getty, na trzecim Nareszcie, czyli męskie granie Orkiestra 2026. A jak będzie w tym tygodniu? Który numer przejmie stery? Który będzie na pierwszym, który na drugim, a który na trzecim miejscu? Moi drodzy, wszystko w waszych rękach. To jest ostatni moment, żeby zajrzeć na sk.pl i zagłosować. Wystarczy wejść w zakładkę Gorąca Dwudziestka i tam plusik, minusik przy swoich ulubionych numerach. Głosujcie, a zresztą co ja wam będę mówić? Sam Michu Sobkowski wam tutaj trochę o tym opowie już koło. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
18: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie 2.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: I po reklamie.

0: Lady Gaga, 21 minut przed godziną 14. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Gdybyście zastanawiali się, o czym rozmawia się w radiowej kuchni, to ja wam już odpowiadam. O jedzeniu i truskawkach. Jako że sezon truskawkowy powoli się kończy, no to zastanawialiśmy się, jakie danie truskawkowe lubimy najbardziej. No i w sumie z tym pytaniem przychodzę też do was, bo my wspominaliśmy właśnie taki świeżo ugotowany makaron rosołowy. Do tego truskawki z jogurtem bądź śmietaną i z cukrem. No czy to nie jest smak dzieciństwa? Oczywiście, że jest. Więc jeśli jeszcze tego w tym sezonie nie jedliście, to zachęcam, korzystajcie, bo sezon truskawkowy powoli się kończy. Idźcie, jedzcie truskawki albo po prostu makaron z truskawkami. A my gramy dalej, kolejne hity na czasie. Już za chwilę Fuka i Vito Bambino. Zabiorę cię tam.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości.

0: Kolejne hity na czasie, już za chwilę Fuka i Vito Bambino. Zabiorę cię tam.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tań.

0: do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Bledka i tańcz, tak wam gramy 5 minut przed godziną 14. Ja dziękuję za dzisiaj, a po 14 antenę przejmuje Michał Hanczak, który będzie grał wam kolejne hity na czasie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wujku, widziałem zebrę!
10: To chyba normalne na drodze.
9: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
10: Co to za zoo?
9: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
10: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
9: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
11: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
12: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
13: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
12: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: W żarach po południu temperatura skoczy do 32 kresek.

0: 12,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: W żarach po południu temperatura skoczy do 32 kresek. Niszczem jej lokalnym gradem. Temperatura spadnie do 29 stopni.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu doszło w jednej z wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo było zaniedbywane i głodzone.
5: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy.
4: Informuje Wojciech Pichtel z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Jedna z zatrzymanych kobiet to dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Policja szuka sprawcy zuchwałego napadu na kantor w centrum Łodzi. Ciemnoskóry mężczyzna sterroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i ukradł około 200 tysięcy złotych.
6: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki.
4: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi sprawdzają, czy mężczyzna rzeczywiście posługiwał się bronią palną. W weekend wraca Małopolska Tour. Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. Będzie część dla profesjonalistów, ale nie tylko. Strefa edukacyjna, wyścig dla dzieci i rodzinny rajd rowerowy. A tu do wyboru...
7: dwie trasy na 27 i 53 kilometry.
4: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a patronem imprezy jest Radio SK.
8: SK Żary. Na czasie. Maciej Juszczak, zaczynamy odliczanie do dzisiejszego meczu finałowego Orlen Basket Ligi. 20:15, szóste starcie pomiędzy Zastalem i Legią Warszawa. Na razie 3-2 dla Legii, ale liczymy, że po dzisiejszym meczu to się zmieni. Będzie 3-3 i mecz numer 7 w Warszawie w niedzielę. Ale dzisiaj strefa kibica, to przed halą, a więc będzie okazja również cieszyć się tym meczem razem z fanami. A 69, mecz PGE Ekstraligi, Stelmet kontra Betard Sparta Wrocław.
9: 2 minuty po godzinie 14. Tak, dzisiaj taka promocja, że godzina w gratisie, jeśli chodzi o dyżur, ale w sumie weekend trzeba zaczynać wcześniej, więc dlaczego mielibyśmy nie wrzucić na luz już teraz? Do tego was chętnie będę namawiał tutaj. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam. A na początek hit pełen słońca. Just the way you are. Nowa wersja od Davida Getty. No i Milki oczywiście.

Tak właśnie brzmi piątkowe popołudnie w Radiu SK. Talk to you another na naszej antenie. Trochę jak taka kawa podana przez radio na wzmocnienie, jeżeli ktoś na przykład jeszcze musi trochę popracować. Ja tu muszę bardzo podziękować moim kolegom i koleżankom z pracy.

0: na upał w sam raz. Ja wiem, że jedni lubią, inni nie cierpią, no ja zaliczam się do tej grupy, która uwielbia, także my dzisiaj w pracy mamy taki tonic espresso Friday, można powiedzieć. A propos kawy, przyjaciele kawy zrobili takie badania w całej Europie i się okazuje, że filiżanka espresso samego czystego w Warszawie jest tak nieco poniżej średniej, jeśli chodzi o koszty, niż w innych europejskich stolicach. Około 10 zł trzeba zapłacić. Najdrożej za filiżankę espresso liczą sobie w Kopenhadze, 18 zł według tych badań. Ale co ciekawe, jeżeli do kawy dodamy mleko w Polsce, to nagle ta cena szybuje. Jest rzeczywiście ta kawa cappuccino albo latte bardzo droga w tych warszawskich różnego typu kawiarniach. No wiadomo, że jeśli chodzi o kawę, to najlepiej, kiedy ktoś na nią nas zaprasza, także jeżeli ktoś wam proponuje w ten weekend randkę i zaprasza na kawę, to śmiało, trzeba iść. Darmowa najlepsza. Pamiętajcie też, że jeżeli ktoś was zaprasza na randkę, mówiąc, że na przykład nad rzeką zna takie fajne miejsce, to jest pewien red flag i ja bym wtedy jednak nie szedł. Kawa bezpieczniejsza i bardziej przyszłościowa, jeżeli wiecie, o czym mówię. Radio SK. Za chwilę Benson Boone Weste.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
1: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Folwark Zamkowy zaprasza wszystkich miłośników dobrego jedzenia na targ śniadaniowy. Największy wybór unikalnych produktów prosto od producenta i już w żarach. Grono ponad 40 lokalnych i regionalnych wystawców zaprasza już w najbliższą sobotę na świeże i zdrowe produkty najwyższej jakości. Gwarantujemy zakupy w miłej i kameralnej atmosferze. Przyjdź i spróbuj tego, z czego słynie nasz region. Więcej na Facebooku Folwark Zamkowy Żary.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale, to one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
14: I po reklamie.

0: Starlights, zawsze na czasie, September na antenie Radia SK. Mimo że mamy czerwiec, po angielsku nie brzmi to September, tylko zupełnie inaczej. 21 minut nam zostało do godziny 15. Wy jak satelity już krążycie wokół nowej zagadki, która pojawiła się na SK.pl, a myślę tu oczywiście o zabawie SK Karniaki Cup, bo może Polaków nie ma na mundialu, ale nasi słuchacze mogą być na PGE Narodowym w Warszawie i zagrać mecz ze Sławomirem Peszko, który jest twarzą i głosem tej zabawy. No właśnie, ta nowa zagadka, która już czeka na was na SK.pl, brzmi tak. Uwaga, trzeba odgadnąć słowo, które zostało tu wygwizdane.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i właśnie teraz macie jakieś pomysły? Jedno słowo, którego tu brakuje? Jeżeli macie, wydaje wam się, że wiecie, to koniecznie się zgłoście na SK.pl. Tam wchodzicie w zakładkę z konkursami, piszecie zgłoszenie i być może już w poniedziałek zadzwonimy do was i poprosimy was o waszą propozycję. Jeżeli będzie trafiona, czyli zaliczycie bramkę, to zgarniecie tysiaka i zaproszenie na PGE Narodowy w Warszawie 4 lipca. Tam wielki mecz, zbieramy naszą eskową reprezentację, a ktoś z tej reprezentacji będzie miał szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Radio
2: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca.

0: rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

Jeżeli pracujecie do 15, no to na wyjście z pracy bardzo dobry banger wam zapuściłem. Set Girls to Bibi Rexha i David Guetta. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na SK.pl, no bo dzisiaj gorąca 20. Nowe notowanie o godzinie 18. Michu Sobkowski zagra, no może się znajdzie miejsce dla tego hitu. A potem od 20. oczywiście SK Live Remix, czyli no bardzo

To imprezowe granie. Najpierw miks hitów na czasie, potem Armin van Buuren przejmuje stery i gra swoje kultowe State of Trance. Swoją drogą jutro na Warsaw Music Festivalu zagra na żywca. A potem jeszcze kolejni DJ-e, także długie popołudnie i długi wieczór, bardzo ciepły przed nami. Mam nadzieję, że na luzie i imprezowo też, jeżeli ktoś ma tylko ochotę. Za chwilę 15 i wrzucamy razem na luz. Zagram kolejne hity, m.in. od Ellie Goulding i Illenium.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
10: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
9: O, to może też się wybiorę.
10: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I bohaterem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
16: W Żarach po południu czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 32 kresek. Możliwy delikatny, przelotny deszcz, ale to tylko preludium do wieczornych burz. Spodziewajcie się silnego deszczu, wiatru i lokalnego gradu. Wiatr południowo-zachodni będzie lekki.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam.

0: Siódemkę dopiero w Kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych zapowiada prezydent Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym. A lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do nikodemadyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. O szczegółach Michał Rawa.
1: Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
2: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje. Jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
1: Mówił Trzaskowski. Audyty trwają nie tylko na SOR-ze Szpitala Południowego.
2: Natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
1: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w Szpitalu Południowym.
0: Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia. W środku był pilot.
3: Na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
0: Relacjonuje Monika Rzymałka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego.
4: SK Żary News.
5: Maciej Juszczak. Żongórskie LO4 ponownie będzie kształciło przyszłych lotników, mówi dyrektorka szkoły Agnieszka Makarska.
6: Naszym celem jest stworzenie miejsca, które będzie przygotowywało młodych ludzi do dalszej nauki w Lotniczej Akademii Wojskowej, w Wojskowej Akademii Technicznej i innych uczelniach kształcących przyszłe kadry dla lotnictwa.
5: Oddziały lotnicze w LO4 działały do początku lat 90. Rzucał siekierą w drzewo, trafił w ręce policji. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dzisiaj na deptaku.
4: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
7: Radio SK!
8: Ja bym nawet powiedział, wrzuć na lód dzisiaj, nie wiem, jakieś tutaj kostki lodu albo jakieś inne ochładzacze by się przydały. No bo rzeczywiście upalne piątkowe popołudnie już trwa, a przed nami, mam nadzieję, już to luźniejsze popołudnie. Dzisiaj Han Solo. Michał Hanczak z tej strony, 3 po 15.

ten weekend lato przyjdzie, ale zdecydowanie nie wystygnie. Wręcz odwrotnie. Będzie raczej parzyć. I dobrze, ale hit Kuby i Kuby? Bardzo dobry. 15 minut po godzinie 15. Bardzo się cieszę, że razem wchodzimy w ten weekend upalny. Postaram się was orzeźwić trochę fajnymi hitami. Na przykład za chwilę Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ale też myślę, że na dobry początek weekendu powinniśmy zrobić sobie mały kosztorys tego weekendu. Sprawdzić, czy budżet nam się zepnie. I dlatego ja wam proponuję

0: Mamy dzisiaj taką zabawę, w której ja zaczynam zdania, a wy je kończycie po swojemu, zgodnie z prawdą. Przy okazji dowiem się, co tam się u was kryje w planach na ten najbliższy weekend, który rozpoczynamy. Uwaga, zaczynam zdanie. W ten weekend najwięcej wydam na... I teraz czas na was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W ten weekend najwięcej wydam na... Mam nadzieję, że tam będą same przyjemne dokończenia zdania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc łatwo gangować.

0: 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
4: I bore. Yes,

0: jeszcze nas.
1: Jedyny szum mile widziany w radiu, ten od Kaśki Sochackiej. 15.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony, wrzucamy razem na luz. Dzisiaj robimy sobie przedweekendowy kosztorys. Sprawdzam, na co najwięcej

0: planujecie wydać pieniędzy w ten weekend. Przy okazji się dowiaduję o waszych planach. Bardzo dużo głosówek przyszło, dużo pieniędzy jest potrzebnych, ale powiem szczerze, że w większości na bardzo fajne rzeczy. No to co, ja zaczynam zdanie, wykończycie. W ten weekend najwięcej wydam na Zuza.
1: W ten weekend wydam najwięcej na pamiątki, pojadę wraz z rodziną w góry.
0: Super, no to góra pieniędzy się przyda na pewno. No to w takim razie Marta, zapraszam.
2: W ten weekend najwięcej wydam na truskawki, ponieważ planuję robić dżemy.
0: O, będzie jam session tak zwane. No to jeszcze Michał.
3: W ten weekend najwięcej pieniędzy wydam na wesele, bo się żenię z moją najlepszą narzeczoną Karolcią. Jedziemy z tą zabawą!
0: Super, Karolcia chyba jest obok w samochodzie. To jeszcze w takim razie w podobnym temacie w sumie Magda. W ten weekend najwięcej wydam na...
4: Witam, w ten weekend najwięcej wydam na salę weselną, bo jutro mam ślub i wesele, jej!
0: To ja w takim razie Magdzie i Michałowi, jego Karolci i partnerowi Magdy życzę, żeby wasi goście w ten weekend najwięcej wydali na... prezenty dla was. Najlepiej po prostu najwięcej, żeby włożyli do koperty.

0: Polewitujemy trochę w ten weekend? Ja bym najchętniej lewitował nad ziemią na hamaku na przykład, gdzieś w cieniu. Dua Lipa i Levitating na antenie Radia SK z dedykacją dla naszej słuchaczki Ani, która napisała mi wiadomość, która bardzo dużo radości mi sprawiła przed weekendem. Napisała na Messengerze, że nigdy do nas jeszcze nie pisała, ale tak jej się podoba, jak prowadzimy to radio, że w końcu zapragnęła się włączyć do społeczności i pyta, czy to właśnie tu, gdzie napisała, powinna zostawiać głosówki. Tak, dokładnie tu na Messengerze Radia SK. Zachęcam do tego i jesteście wszyscy mile widziani. Twórzcie razem z nami to radio, bo bez was nie ma nas i cieszymy się, że jesteście po drugiej stronie. I na przykład kończycie zdanie. W ten weekend najwięcej wydam na Natalia.
1: Ten weekend najwięcej wydam na cukierki, bo mam weekendowy weekendowe urodziny. Już z tego wrażenia to się język plącze.
0: Słuchaj, urodziny w ten weekend można już zacząć świętować i już trochę się poplątać językowo. Nic się nie stało. Od tych cukierków pewnie się poplątało. A mówiłem, nie kupować tam tych z tą, wiadomo, wiśnią w tym likierze, nie? Joe, end of beginning za chwilę.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jen.

0: Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
1: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
2: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
2: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
2: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Audycji Kukon, ty masz na antenie Radia SK. Tu razem, ale ze swoimi solowymi koncertami wystąpią jutro w Siedlcach na Before Festiwalu. Tam w ogóle bardzo wielu raperów i raperek. Jeżeli chcielibyście się tam wybrać, no to w sumie mam bilet i tak szybciutko mogę komuś wręczyć, więc jak ktoś jest zainteresowany, niech pisze do mnie na Messengerze Eski. Kto pierwszy, ten no może nie tyle lepszy, co po prostu dostanie karnet. A za chwilę 16 news, gramy potem dalej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Vilaro? To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: W żarach popołudnie przyniesie upał z temperaturą sięgającą 31 kresek. Słońce ukryje się za chmurami, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem spodziewajcie się burz z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem. Uważajcie na gwałtowne zmiany pogody.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. To zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchiwany w lubelskiej prokuraturze.
13: Będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. To mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa.
12: Mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Wody nie można używać do mycia, kąpieli czy mycia naczyń. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, a do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich

0: targach obronnych. Na miejscu w centrum Expo 21 jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród

0: bezpieczeństwie, to na warszawskich targach obronnych. Na miejscu w centrum Expo 21 jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród

0: dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
1: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia.
2: A jutro pokazy sprzętu wojskowego czy warsztaty z samoobrony.
3: SK Żary. Sport.
4: Maciej Juszczak. Zadanie: przedłużyć serię i w niedzielę jechać do Warszawy. Dzisiaj o 20.15 w CRS-ie jest szósty mecz finałowy pomiędzy Zastalem a Legią. Kto nie ma biletu, będzie mógł pokibicować przed halą, gdzie przygotowywana jest strefa kibica. Z kolei w niedzielę Falubas pojedzie o drugie zwycięstwo w tym sezonie. Ma w tym pomóc wracający po kontuzji do składu Damian Ratajczak.
5: Dzień dobry tym, którzy właśnie skończyli pracę i zaczęli weekend. Witamy po tej jasnej stronie mocy. 3 minuty po godzinie 16. Bardzo fajne hity mam dla was na dobry początek waszej drogi do wolnego. My Way, właśnie moja droga, od Calvina Harrisa. Za chwilę też nareszcie, czyli męskie granie i jeszcze Zara Larsson. Tu Hanczak, dzień dobry. Radio SK. Why wait to say, at least I did.

0: Ten hit to jest sztos. W ogóle się nie starzeje i zawsze jest na czasie. The Way I Are Timbaland będzie w tym roku na Łódź Summer Festiwalu i Kerry Hilson 15 po 16.
1: SK Karniaki Kart.
0: Ale Łódź Summer Festival dopiero w drugiej połowie lipca. Wcześniej, bo 4 lipca możecie pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie, ale nie na koncercie, tylko w składzie naszej reprezentacji radiowej, która zagra mecz w SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. No i zgarnie ktoś z was z tej reprezentacji 10 tysięcy złotych. Także całkiem fajna historia chyba. Ale najpierw trzeba się dostać do tej naszej radiowej reprezentacji, a trzeba to zrobić zgłaszając się na sk.pl, a potem odgadując, które słowo, jakie słowo wygwizdaliśmy w wypowiedzi Sławka Peszko. Dzisiaj mój imiennik o poranku bardzo dobrze sobie poradził. Tak brzmiał Michał o poranku dzisiaj w SC.
2: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
3: Bardziej gotowy być nie mogę.
2: No to uwaga.
4: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
3: skład.
2: Bardzo dobra odpowiedź!
4: Mamy to.
0: Pewnie, że to mamy. Mamy już 4 osoby, 4 naszych słuchaczy w naszym składzie, ale jeszcze oczywiście do 11 trochę brakuje, także w przyszłym tygodniu kolejna szansa. Kto odgadnie takie brakujące słowo, już dostaje tysiaka i zaproszenie do Warszawy z noclegiem oczywiście i z osobą towarzyszącą. No a potem ten wielki finał na Narodowym 4 lipca i 10 tysięcy do wzięcia. Mamy już nową zagadkę, która obowiązuje przez cały weekend, więc kombinujcie.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i jakie słowo Sławka wygwizdaliśmy? Jeżeli wiecie albo się domyślacie, to zgłoszenia na sk.pl.
1: SK Karniaki Kart.
5: Autopromocja.
1: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
11: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
10: O, to może też się wybiorę.
11: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
12: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
13: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
14: To będzie ostatnia reklama. Folwark Zamkowy zaprasza wszystkich miłośników dobrego jedzenia na targ śniadaniowy. Największy wybór unikalnych produktów prosto od producenta już w Żarach. Grono ponad 40 lokalnych i regionalnych wystawców zaprasza już w najbliższą sobotę na świeże i zdrowe produkty najwyższej jakości. gwarantujemy zakupy w miłej i kameralnej atmosferze. Przyjdź i spróbuj tego, z czego słynie nasz region. Więcej na Facebooku Folwark Zamkowy Żary.
5: I po reklamie.

0: ten gość mówi coś, o co mu chodzi. To mniej więcej o każdym szefie w piątkowe popołudnie, który od nas czegoś jeszcze chce, prawda?
1: Wrzuć na luz. Wrzuć
0: na luz. Radio SK. Oczywiście, że wrzucamy na luz. Na wszystkie hity zaczynają się bez tej. I teraz mam dla was coś świeżutkiego, nowego. To jest pan o bardzo ciepłej, przyjemnej barwie głosu, którego doskonale znamy z hitów Stargazing, czy Nice to Meet You, czy Stay If You Wanna Dance. Mowa o panu, który nazywa się Miles Smith i w końcu wydał debiutancki pełen album My Mess, My Heart, My Life. No i premierową piosenką na tym albumie jest m.in. Heaven. I teraz właśnie tę nowość wam zagram.

0: Słuchacie Radia SK, 25 minut do 17, wrzucamy razem na luz, zaczynamy razem weekend. No niezły kwiat wam powiem, naprawdę. Na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam wszyscy z niecierpliwością czekają, aż w pełni rozkwitnie dziwidło olbrzymie, czyli taka roślina, która pięknie wygląda, ale potwornie śmierdzi, kiedy zakwitnie.
1: Zapach, tak się opisuje, jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa.
0: Ale jednak jest to ciekawostka przyrodnicza duża, no i w ten weekend ta roślina na kilkanaście godzin, może kilkadziesiąt, rozkwitnie i rzeczywiście roztaczać będzie te no dyskusyjne zapachy, ale kto z nas nie zna takiego dziwidła olbrzymiego ze swojego życia, prawda? Nie myślę tutaj teraz o przejażdżkach w upały komunikacją miejską, tylko na przykład o górze prania, która po całym tygodniu czeka, aż w weekend ją uprzątniemy. No chyba, że tylko ja tak mam. Alvaro Soler za chwilę. Autopromocja.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
7: Będę był to al ristorante.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. To będzie ostatnia reklama.

0: 2 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Fire, fire, ogień, ogień. Rzeczywiście będzie pewnie palił się na wielu grillach w ten weekend. Chociaż tak naprawdę to w ogóle będziemy wszyscy jak w piekarniku. Już w sumie jesteśmy w wielu miejscach naszego pięknego kraju. Także dbajcie o nawodnienie i o odrobinę cienia. Fire, fire, Shimza. Ostatni z hitów przed godziną 17, ale oczywiście nie kończymy wrzucać na luz, bo po 17 między innymi Selena Gomez, będzie Damiano Dawid. Pitbull będzie z Kryśką Aguilerą. No i mam nadzieję, że wy też, bo będziemy rapować o planach na weekend.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżo?

0: W tym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
7: Wieczorem w Żarach zapowiada się dynamicznie.

0: Programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
1: Wieczorem w Żarach zapowiada się dynamicznie.

0: kosztów Elektrowit.
1: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
3: Usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe.
2: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fijołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
1: Awaria kolejowa w Wielkopolsce. Wstrzymano ruch na fragmencie trasy łączącej Poznań i Berlin. To na odcinku między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Żar poleje się z nieba. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni.
4: No dobrze, tylko nie aż takie tropiki.
5: Taka granica górna to jaka?
4: A tak 27.
6: To 25 powinno tylko być, a nie 30.
1: Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski.
7: SK Żary News.
8: Maciej Juszczak. W najbliższych dniach bez wody ani róż. Gdy żar leje się z nieba, warto również postawić na odpowiednie produkty, na przykład truskawki, arbuzy, melony czy pomidory. Jest bohaterem bajek, ale dla przyrody jest nieproszonym gościem. Shop Pracz coraz śmielej zadomawia się wybłyskiem. Rusza program eliminacji niechcianego gatunku.
9: Jest zagrożeniem dla naszych rodzimych gatunków, szczególnie ptactwa.
8: Mówi marszałek Sebastian Ciemnoczałowski, a w Lubuskiem średnio eliminuje się około 10 tysięcy shopów rocznie.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: W Radiu SK!
13: Jak słyszeliśmy w newsach przed chwilą, niektórzy już mają dość tej ciepłej temperatury, tej ciepłej pogody, bardzo upalnej wręcz. Niektórzy może mają dość pracy i mają rację, w końcu piątek po godzinie 17, czyli międzynarodowa godzina szczęścia, jak to mawia Kasia Węsierska. Dwie po piątej i hit pod tytułem Dość mam dla was. Kuba i Kuba już teraz. Hanczak z tej strony, dzień dobry.

0: to jest ten moment. Ten moment, żeby wyjść z pracy, jeżeli ktoś jeszcze w niej siedzi, a jest od rana. Mam nadzieję, że już powoli zaczynacie weekend, ale to jest też ten moment, kiedy zaczynamy rapsy na temat planów na weekend. Kaśka, jak jest tutaj ze mną, to zawsze jakoś tak raźniej, ale jak jestem sam, no to też muszę to wykonać. No nie ma bata, no piątek to piątek. Tradycja rzecz święta, no trzeba rapować. Więc ja będę teraz rapował jako pierwszy, ale mam nadzieję, że wy za chwilę pójdziecie w moje ślady i o swoich planach na weekend, jakie by nie były, też coś wyrapujecie, nagracie głosówkę na Messengerze Eski, a ja to potem ładnie zmiksuję i puszczę. Kasi nie ma dzisiaj ze mną, ale w sumie to ja będę trochę za nas dwoje rapował, bo po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, jeśli chodzi o te rapsy, które robimy popołudniami w piątek, mamy wspólne plany, ale teraz pójdą ploty. Nie, żadne tam prywatne historie, to bardziej takie służbowe. No dobra, to teraz, żebym tylko nas nie zawiódł. Może bez wielbłąda, ale na pustyni, taki weekend w pracy, Eska nam uczyni. A właśnie, bo będziemy w ramach Małopolska Tour na zawodach rowerowych na Pustyni Błędowskiej, więc nie będziemy jeździć, będziemy prowadzić. Jakby ktoś miał po drodze, to zapraszamy. To są nasze plany. A jakie są wasze? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. Ten podkład, który tutaj gra, wszystko zniesie. Także wy nagrywacie a cappella, ja to za chwilę montuję. Postarajcie się, bo do kogoś z was, kto mnie tutaj swoim rapsem dzisiaj jakoś tak wyjątkowo oczaruje, powędrują bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko.

0: 20. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama. Folwark zamkowy zaprasza wszystkich miłośników

0: Dobrego jedzenia na targ śniadaniowy. Największy wybór unikalnych produktów prosto od producenta już w żarach. Grono ponad 40 lokalnych i regionalnych wystawców zaprasza już w najbliższą sobotę na świeże i zdrowe produkty najwyższej jakości. Gwarantujemy zakupy w miłej i kameralnej atmosferze. Przyjdź i spróbuj tego, z czego słynie nasz region. Więcej na Facebooku Folwark Zamkowy Żary.
1: I po reklamie.

0: Czekałem na ciebie, nareszcie tu jesteś, drogi weekendzie, prawda? 29 minut po 17, Oskar Cyms pięknie nam zaśpiewał, dęciaki zagrały na dobry początek weekendu, ja czekałem na wasze rapsy i się doczekałem. Mnóstwo ich, ciężko mi było tutaj wybrać tych, których puszczę na antenie, ale na jakiegoś wyboru musiałem dokonać i dokonałem, bardzo trudnego. No dobra, no to lecimy w takim razie, ale naprawdę nie mogłem się zdecydować, bo jesteście świetni w tych rapsach, coraz lepsi. Myślę, że festiwale przed wami. Julia zaczyna o planach w sumie na teraz.
1: Piątek, a my w pracy z Angeliką siedzimy, po wszystkim klientkom piękne włosy robimy. Szefowa jest w ciąży i niedługo rodzi, a na lokal ktoś przecież musi zarobić.
0: Cóż zrobić, no wyczesanego weekendu życzę. To teraz może Kamil o swoich planach na weekend.
2: Mój plan na weekend, butelki i szklanki, a jutro to mundial i nad Wisłą wianki.
0: Ja mam nadzieję, że w tych butelkach to woda mineralna na ten upał. No to jeszcze Ola.
3: W weekend czekają zawody zbiegania, 5 kilometrów bez przygotowania. Jak będzie upał, to chyba tam padnę, ale na kino jeszcze czas znajdę.
0: To może wiesz co, ty sobie daruj to bieganie już od razu i od razu idź do kina. Ola, na tej story 5 cię wysyłam. Zresztą Julię z Angeliką też wyślę, a Kamil do składu swoich butelek dostanie jeszcze eskową butelkę w takim razie. Radio SK. Może tak być, mam nadzieję. Jesteście naprawdę świetni w tych rapsach. Bardzo wam dziękuję i gratuluję. Normalnie super start o was. Jamelia już teraz, a na zegarkach 17.31. Kto się zasiedział w pracy, niech wychodzi. I niech pamięta o tej wodzie mineralnej po drodze.

0: Polsko-czeska współpraca. Mikolas z Czech, Trips z Polski, Hard to be Humble. Brzmi naprawdę weekendowo i mundialowo też przy okazji. O, Czechy 1-1 z RPA zremisowały wczoraj. Polska cieszy się tym, że ma Tripsa, który robi fantastyczne kawałki, a o naszej reprezentacji, jeśli chodzi o mundial, za dużo powiedzieć nie mogę, bo jej tam po prostu nie ma. Zrobiło się nieco imprezowo i tak a propos jeszcze planów na ten weekend, Dorota.
1: Hej, hej, ten weekend najwięcej wydam na wyjście na imprezę bez dziecka po 4 latach.
0: Jejku, to brzmi jak wyjście z jakiegoś więzienia, naprawdę. Trzymam kciuki, żeby to była naprawdę świetna impreza. Tylko żeby się za bardzo nie przedłużyła, bo niania droga dosyć. No chyba, że to babcia, ale to babcia też nie ma tyle siły, żeby pilnować przez 3 dni z

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie.

0: jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart.

0: Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Let's go!
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: ze stadionów do studia radiowego. DNA More Than a Game, nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w West. I na Mundialu czasem też, jak się okazuje. Andrea Bocelli między innymi w tym hicie, ale też David Guetta za tym wszystkim stoi. No i Megan Thee Stallion na przykład. Tak wam gram tuż przed godziną 18, a za chwilę grać wam będzie Michu Sobkowski gorącą 20. Będą nowe propozycje. Zaraz po 18 chyba mogę zdradzić, czy później to opowiem. O, to już powiedziałem, co będzie w propozycjach za chwilę. No dobrze, to już więcej nie mówię, bo Michu mi ukręci, nie powiem co. Dobrego weekendu wam życzę, pijcie dużo wody, no i do usłyszenia. To Andrea Bocelli śpiewał, to ja teraz już powiem time to say goodbye. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 6, 5, 4. Odliczamy do dni żal.
5: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj Salon Meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon Meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
9: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
8: O, to może też się wybiorę.
9: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
11: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68. Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2

0: produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: W Żarach wieczorem zrobi się naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 27 kresek. Niestety możliwe są przelotne opady, a później do nocy prognozowane są burze z intensywnym deszczem, porywistym wiatrem i miejscowym gradem. Jakość powietrza pozostanie w normie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczny wypadek na trasie S8 w pobliżu węzła Opacz pod Warszawą. Kobietę, która wysiadała z samochodu, potrącił bus. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trwa reanimacja i na miejscu tworzy się korek. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Sprawę ma nadzorować prokurator generalny.
5: Nieważne jest dla mnie, dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
4: A to wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
7: SK Sport News.
4: A na początek mundial. Grupy C i D rozegrają drugie spotkania. USA zmierzy się z Australią, a Turcja z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych. W tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: SK Żary News.
8: Maciej Juszczak. Rude pomysły poszukiwane. Mieszkańcy naszego regionu mogą wziąć udział w otwartych konsultacjach, podczas których wspólnie zbiorą pomysły na tegoroczną edycję zlotu fanów Ani z Zielonego Wzgórza.
9: Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić swoimi pomysłami i czynnie zaangażować w organizację piątego już zlotu fanów Ani z Zielonego Wzgórza.
8: Mówiła Kornelia Waloch z Biblioteki Norwida. Gorzów i Zioła Góra na rowery. Jutro dwie stolice lubuskiego zmierzą się w wyścigu gravelowym.
7: Gorąca dwudziestka.
10: Miło mi bardzo, że o 18.02 postanowiliście mieć włączoną SK, odpaloną gorącą dwudziestkę, bo to oznacza, że chcecie przeżyć najbliższe dwie godziny w towarzystwie najfajniejszych numerów w Polsce. Gorąca dwudziestka Radia SK, no i oczywiście premiery. Od takiej bardzo gorącej premiery zaczynamy. Byli u nas wczoraj w SK-owym studiu Dawid Kwiatkowski i Margaret. Były tam wtedy live na TikToku i jest też oczywiście na Instagramie mnóstwo relacji na naszym Instastory, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, kto bardziej chciał tego duetu, to możecie tam zajrzeć. A jeśli nie chcecie czekać, to ja wam bardziej powiem wam, kto bardziej chciał. Otóż chcieli porówno. Porówno szukali opcji od lat. Jak się okazuje, to nie jest pierwszy numer, nad którym pracowali, aż w końcu przyszedł taki utwór i przyszedł czas, kiedy rzeczywiście postanowili połączyć siły. Później ci opowiem, to historia dwojga ludzi, którzy na chwilę zwątpili w swoje uczucie. Zmęczeni codziennością i walką o relacje, pozwalili jej się rozpaść. Dopiero rozłąka uświadomiła im jednak, jak wiele dla siebie znaczą. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret, premierowo Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

To jest rekord wszechczasów nowożytnej gorącej dwudziestki, bo do tej pory rekord to było 16 notowanie, po raz 17 Tame Impala i Janet Dracula w remiksie z 17 na 20, więc ledwo, ledwo...

Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w gorącej 20 RDS-ko na miejscu 19. A dosłownie 4 minuty temu mieliśmy naprawdę historyczny moment w gorącej 20, bo po raz 17 na liście hitów rekordowy.

Czekamy, jest już kilka singli bez płyty, no to może teraz nadejdzie album. Ostatni mieliśmy w 2024 roku, we wrześniu, to było The Unknown, Ray Dalton. Bardzo dobra mordeczka, która bardzo lubi być w Polsce, więc mam nadzieję, że po raz kolejny będzie można go wkrótce w naszym kraju zobaczyć i zaśpiewa na żywo. Go That High, Ray Dalton.

Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, to jest nowość na miejscu 17 w gorącej 20 Radia SK, jedna z dwóch nowości w zestawieniu. Nowością jest również krążek od Olivii Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. To jest mój ulubiony tytuł ostatnio, wcale nie jest skomplikowane. Co trochę jesteś smutna jak na dziewczynę tak bardzo zakochaną. I mam tę płytę, mam, słuchajcie, oprócz tego taką fajną naklejeczkę i mam różową torbę płócienną. Jeśli któraś jest z fanek, albo któryś z fanów Olivii Rodrigo chciałby taki zestawik ode mnie, to proszę bardzo przekonywać mnie albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście eskowy messenger z głosówkami włącznie. Co słychać u Zali, zapytacie? No właśnie, od czasu, słuchajcie, premiery Serca, prawie półtora roku temu, było mnóstwo duetów, chociażby ze wspomnianą kilka chwil temu Margaret i Saron James przy numerze Co za noc. No co jeszcze było? Dopóki się nie znudzisz, Kyoto, Nie ucieknę z Quebo, Odpowiedni moment z Mrozem. Bardzo dużo duetów, ale są

0: Solo nie było niczego. No to jest solo i wszystko wygląda na to, że to wskazuje, wszystko wskazuje na to, że to zapowiedź nowego solo materiału od Zali właśnie, więc gram, nie czekam, tylko kochaj mnie. Tak się nazywa numer, Zalia już teraz premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: sam raz na przełom wiosny i lata, który w ten weekend. Więc wcale się nie dziwię, że w górę z 20 na 15 Marisa odkochaj. Gorąca 20 radiańska, wcześniej Talk to You, czyli Another i 54 Ultra. Mocny spadek było z 9 na 16. Po krótkiej przerwie również strefa spadków z 8 na 14. Thomas Gray i Rumors. Za chwilę.
1: Autopromocja. Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
10: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
11: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Rumors zgodnie z hasłem powiedzianym wcześniej z 8 na 14 w gorącej 20 Radia SK to Thomas Gray. Teraz Wad Toja. Mamy całkiem sporo w naszej bazie numerów od tego pana. Czy to z Kubańczykiem, czy solo, czy z Skizo na przykład. Teraz będzie solo. Numer nazywa się Kolejna Noc i doskonale charakteryzuje klimat, który za chwilę na antenie Radia SK się pojawi. Podtytuł tego numeru. Kolejna Noc w nawiasie siup, siup, hops, ops. W propozycjach. Wad Toja.

0: Ja tam myślałem, że lato to się dopiero rozkręca, biorąc pod uwagę, że ten weekend to będzie taki pierwszy letni weekend, przynajmniej częściowo. A tu stygnie lato. Kuba i Kuba, miejsce 11 w gorącej 20 radiańsko. Może z tego wynika ten lekki spadek, bo w zeszłym tygodniu to była pozycja numer 7. Pierwsza dziesiątka przed nami, szanowni państwo. Będzie Gips i Kukon, będzie Milki w remiksie Davida Getty. Będzie męskie granie orkiestra 2.26. Dawid Podsiadło, Wiktor Waligura, Taylor Swift. Wszyscy będą, zostańcie ze mną.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: Lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu.

0: Za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przed nami

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: I po reklamie.
6: Żary na czasie.
7: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i już teraz nie mogę się doczekać. Zabieram was na halę CRS-u. Dzisiaj szóste spotkanie finałowe Orlen Basket Ligi. Zastal kontra Legia Warszawa. 3-2 dla Legii, ale liczę, że po dzisiejszym meczu będzie 3-3 i mecz decydujący na Bemowie w niedzielę. Dzisiaj 20:15, więc macie jeszcze godzinkę, by na ten mecz po prostu przyjechać. A przed halą strefa kibica.

Strawberry Lovers. Jazzy Can't Deny It po zanotowaniu. Przypomnę, Jazzy w tym roku na Seagate w połowie sierpnia razem z Eską i razem z kimsiami z was, bo to nie będzie jedna osoba, będziemy wysyłać was właśnie na Seagate w tym roku. No i jeszcze Don't Want Your Love, czyli Illenium i Ellie Goulding po zanotowaniem również. A pierwsza dziesiątka to na przykład na dziesiątym bez zmian Teddy Swims i Mr. Know It All. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

pierwsza dziesiątka już za moment, ale w tej drugiej dziesiątce warto odnotować rekord, rekord wszechczasów, jeśli chodzi o nowożytną, gorącą dwudziestkę, po raz 17 rekordowy w zestawieniu Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie. To było miejsce 20, ale się udało. Na 17 nowość Martin Garrix i Ed Sheeran, Until Repeated. I jeszcze jedna nowość na 13, Katy Perry i

0: Mocno w górę z 19 na 9. Uzel i Moving to the Sun.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak, czas na kolejną premierę. Dean Lewis, pochodzący z Australii, raz na kilka lat nam się wyświetla i przypomina o sobie. Był rok 2018, kiedy zagościł numerem Be Alright, później 2022 How Do I Say Goodbye, dwa lata później For Are Your Feet i teraz dwa lata później numer Poison, który właśnie teraz gram wam premierowo.

zagłębie gwiazd światowego formatu w gorącej 20 radiowska. Chwilę wcześniej Taylor Swift i Elizabeth Taylor z 16 na 8. A tu z 4 na 7 Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beats. A teraz trójka Norwegów z formacji Bausa albo The Bausa, jak kto woli,

0: oni nawet mieli swojego seta u nas w ramach Escalife Remix. O Escalife Remix przypominam, tak, dokładnie, za chwilę po 20. Najpierw dwie godziny naprawdę, naprawdę dobrze zremiksowanych hitów na czaśnie, a później Armin van Buuren i przedsmak tego, co będzie się działo jutro podczas Warsaw Music Festival na warszawskim stadionie Legii. Dwa dni tego festiwalu już za nami. Trzeci, La Grande Finale z Arminem van Buurenem, między innymi to już jutro. Escalife Remix oczywiście po FM-ie, tak zwanym. Dziś przez całą noc, jutro do samego rana. No i w naszej aplikacji Radia Eska specjalny stream, możecie go odpalić nawet teraz. Tylko że tak dziwnie będzie słuchać jednocześnie gorącej dwudziestki i tego streamu, więc może odpuśćcie sobie jeszcze na chwilkę, dobra? Dobra, nie odpuszczam, tylko gram. Bausa, I Wanna, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: W zeszłym tygodniu to była nowość na 17. Dziś już pozycja numer 6. Gibbs, Kukon i ty masz z drugiego na piąte z kolei. Lekko w dół to Milky i David Guetta, Just The Way You Are w remiksie.
1: And you go.

0: pochodzą z Izraela, a teraz stacjonują w kalifornijskim Los Angeles. Temper City i Self Over, numer, który no, jakiś czas temu był sporym wiralem w internecie, w social mediach. Czas, żeby poznał go cały świat. Temper City, Self Over przed chwilą. Za chwilę pierwsza czwórka z trzeciego na czwarte. Męskie granie, orkiestra 2026 i nareszcie to po króciutkiej przerwie.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin.

0: także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Przed nami 10. edycja Rap Stats.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstac. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: No to wiem.
1: Było na trzecim, jest na czwartym.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Igor Herbut, Izalia i Witam Bambino, czyli nareszcie miejsce czwarte gorącej dwudziestki Radia Eska. Przed pierwszą trójką jeszcze jedna premiera. Wspominałem o tym, że Jazzy wypadła z numerem Can't Deny It, ale może pojawić się z numerem Invisible. Już teraz premierowo gramy numer, przypomnę, Siget 2026, połowa sierpnia, Jazzy na scenie, a wy pod sceną. Co wy na to? No, tak tylko wrzucam, zajawiam, warto nas słuchać, krótko mówiąc. Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible, premierowo.

0: wciąż na podium, ale dziś niżej z pierwszego na trzecie Dawid Podsiadło i Sezon z piątego na drugie miejsce podium. Kygo, Khalidy, Save My Love.
1: Radio S.

0: Na drugim Kygo Kali This Save My Love. Na pierwszym z 12. Co to jest za numer? Co to jest za skoki? Co to jest za powód do radości dla Wiktora Waligury? 4 pory roku na pierwszym.
1: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: Tak jest, szanowni państwo, z 12 na 1 Wiktor Waligura w gorącej 20 Radia SK. Na trzecim Dawid Podsiadło i Sezon z 1. Z 5 na 2 ładnie w górę Kaigo Khalid i Save My Love i 4 pory roku, czyli jedna z krótkich historii o miłości. Wiktor Waligura najpopularniejszym hitem nad Wisłą, Wartą, Odrą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Gratulacje, moi drodzy, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku na szczycie. To ja jeszcze tylko wspomnę o tym, że niech znajdę. Od Konrada SMS-a. Od Konrada i jego siostry z takim narzekaniem, że Olivia Rodrigo to wszędzie, tylko nie w Polsce i coś na otarcie łez by się przydało, na przykład krążek, na przykład torba, na przykład gadżety. Konrad, pozdrowienia serdeczne. Ten zestaw od Olivii Rodrigo, który obiecałem, jest oczywiście już twój. Wasza jest szansa na to, żeby się dobrze zabawić EDM-owo, tanecznie, krótko mówiąc, SK Live Remix przed nami. Później po godzinie 22 State of Trance Armina Van Burena. I kto jeszcze dzisiaj? Lost Frequencies, DJ Kasia, Moziman i Robin Schulz. Co wy na to? Mam nadzieję, że zadowoleni. Michu Sopkowski, wielkie dzięki. Jutro widzimy się podczas imprezy SK in the Sun w Parku Wodnym Santiago i mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po godzinie 9. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy.

0: A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
5: Żary na czasie.
6: Cześć, witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i tym razem zabieram was na Euforia Festival w Boszkowie. 26-28 czerwca, święto muzyki klubowej. No i jeżeli macie ochotę zgarnąć karnety na ten weekend, to piszcie na adres sekretariat.zgora@sk.pl. No i krótko, przekonajcie mnie, że właśnie wam taką podwójną wejściówkę powinienem podarować. Dobrej zabawy i powodzenia.
7: To jest SK Live Remix.

0: Escalive Remix.
1: Escalive Remix.
2: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Reklama. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I pora
1: jest SK Live Remix.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Żary na czasie.
6: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i tym razem sprawdzam, co dzieje się w Filharmonii, a tutaj w weekend, dokładnie w niedzielę. Optymiści, czyli nasi w Egipcie, to spektakl komediowy w gwiazdorskiej obsadzie. Na scenie m.in. Hanna Śleszyńska, Karolina Gorczyca, Piotr Cyrwus czy Krzysztof Czeczot. A więc świetni artyści, 15.30 i 18.30. A kto z was chce potańczyć, to dzisiaj 22. start imprezy w X-Demonie.
7: To jest Eskalive. Eska Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czacie.

0: Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji.

na czasie. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
1: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.
3: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. DJ Kasia, gwiazda Warsaw Music Festival z Radiem SK.

mejorar.